Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.

0: SK2 Szczecin.
1: Czy ona z nim spała? Czy było bara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

0: Reklama.
1: 18.47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24.39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
8: Witam serdecznie po raz pierwszy dzisiejszego dnia. Mamy czwartek, 16 dzień lipca. Jeśli chodzi o pogodę dla Szczecina i regionu, bardzo proszę, ciśnienie jeszcze na wysokim poziomie, ale w ciągu dnia będzie spadać. To m.in. za sprawą możliwych przelotnych opadów deszczu. Sporo ciemnych chmur dzisiaj będzie nad naszymi głowami. Ale na termometrach, uwaga, nawet 29 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o sytuację na ulicach naszego miasta, aktualnie bez większych problemów przejeżdżacie z punktu A do punktu B.
9: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka, Anglia w szoku, a Argentyna wyszarpała awans do finału mundialu. Kiedy wydawało się, że to Anglicy w nim zagrają, Argentyńczycy odwrócili losy spotkania. Wyrównali w 85. minucie, a chwilę później zadali ostateczny cios. To absolutnie niesamowite. W drugiej połowie mogliśmy spokojnie kontrolować grę, utrzymując się przy piłce. Kiedy w końcu padł gol, dzięki wsparciu naszych kibiców, wszystko stało się łatwiejsze. Potem udało nam się zdobyć drugiego gola i była czysta radość. Mówił Lautaro Martinez, który strzelił decydującą bramkę. Wielki finał w niedzielę, a w sobotę mecz o trzecie miejsce między Anglią i Francją. Nie więcej niż 208 godzin pracy w miesiącu i 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na umowę o

0: 8080. To jest bezpłatny numer. Po drugiej stronie mamy ekspertów CERT Polska. Za chwileczkę my dostajemy odpowiedź, czy to faktycznie było oszustwo.
1: Dla większego bezpieczeństwa warto zastrzec swój numer PESEL.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
1: Polscy siatkarze wygrali z Bułgarią 3-0. To w swoim pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago podopieczni trenera Nikoli Grbicza w nocy z piątku na sobotę zagrają z Brazylią. Hiszpan Kibu Wikunia został drugim trenerem reprezentacji Polski. Informację ogłosił Polski Związek Piłki Nożnej. Szkoleniowiec, który przez lata współpracował z obecnym selekcjonerem biało-czerwonych Janem Urbanem, zajmie stanowisko, które pełnił zmarły w kwietniu Jacek Magiera.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Czwartek, 16 dzień lipca. Dla niektórych to wesoły czwartek, bo to tylko rzut beretem od piątku, a dla innych, no niestety, to czwartek pełen smutku. Trzymajcie się tam, w tej Anglii.

No to zaczynamy nasz czwartkowy dzień. Zaczynamy oczywiście od kartki z kalendarza. Patrzymy sobie, któż to dzisiaj świętuje, moi drodzy. A dzisiaj mamy na przykład święto niejakiej kawi domowej. Kawia domowa, czyli świnka morska, proszę bardzo. Przy okazji mamy też imieniny. Maria i Marika dzisiaj obchodzą. Wszystkiego najlepszego dla pań. No i tak, czyli mamy świnkę morską, Marię, Marikę i jeszcze Światowy Dzień Węża. Tego długiego, co to tak syczy. Chodzi sobie mięzorem na lewo i prawo macha, żeby wiedzieć, gdzie idzie. No to dobra, zostańmy w tym temacie w takim razie. Moi drodzy, bo Światowy Dzień Węża to jest takie święto, które w zasadzie wszyscy powinniśmy obchodzić. Wszyscy ci, którym zależy na oszczędnościach. Wszyscy ci, którzy nie lubią wydawać pieniędzy. Tak jest, bo w Światowy Dzień Węża można sobie uświadomić, że wielu z nas ma węża w kieszeni. I tutaj pytanie do was. Być może są takie osoby, które chciałyby się podzielić swoją radą tym wszystkim, którzy tego nie umieją zrobić. Jakie są wasze sposoby na oszczędzanie? To jest dzisiejsze pytanie filozoficzne z samego rana. 7268268826. Zapraszam. W tym momencie odblokowuję sobie sekretareczkę. Proszę bardzo, będzie można się do mnie dodzwonić i ze mną porozmawiać, ale liczę też na wasze SMS-y, wiadomości na Messengerze i głosóweczki. Wasze sposoby na oszczędzanie w Dzień Węża, o tym porozmawiamy. SK2. Tylko bardzo proszę na mnie nie styczeć z rana.

0: No, czasami to siebie oszukujemy, prawda? Że jeszcze tylko 5 minut i nic się nie stanie, na przykład. A się stanie, dużo się stanie. 17 po 6. Dzisiaj o sposobach na oszczędzanie rozmawiamy. Dzięki za wszystkie SMS-y, dzięki za wszystkie wiadomości, ale mam jeden niezawodny sposób, o którym należy wspomnieć. Halo, halo, odbieramy numer telefonu 726-826-826. To słucham, jaki to sposób na oszczędzanie?
1: Dobry, najlepszym sposobem na oszczędzanie to nie wychodzić z domu. Pozdrawiam, Krzysiek.
0: Dzięki, Krzychu. No właśnie, ale posłuchaj, no dobra, no nie wychodzić z domu. Ale ty wiesz, że jest jeszcze internet? Ty wiesz, że można nie wychodząc z kanapy kupić takie rzeczy, że się w głowie nie mieści?
1: Wiem, tylko o tym nie chciałem mówić, przypominać ludziom.
0: Aha, no dobra. To zostaje w takim razie między nami. Nie przypominamy o tym. Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: Wasze sposoby na oszczędzanie w Dzień Węża zbieram. 726-826-826 albo Messenger. Co zrobić, żeby mieć dużo pieniążków? SK2. Żeby nie wydawać na głupoty.

Tak, kibice patrzą i nie wierzą. Super Express dzisiaj donosi, że Robert Lewandowski haruje, a Anna imprezuje, bo pani Anna Lewandowska ostatnio bawiła się w najlepsze na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tam wystąpił jakiś Bad Bunny, jakiś znany piosenkarz zagramaneniczny. I pani Anna na tym stadionie, proszę bardzo, na płycie głównej jest zdjęcie, jak sobie tańcuje, i obok Robert Lewandowski, jak gra w piłkę w Chicago, już biega za piłeczką. No, liczba Lewandowskich na Narodowym musi się zgadzać. No, inaczej się tego jakoś nie wypełni.

0: promocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
2: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach
0: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
4: Słońce zaszło,
5: ale energia może zostać.
4: Dlatego myślę o magazynie energii.
5: Dobry kierunek.
4: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
5: Właśnie tak.
4: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
5: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
4: Ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Mamo, czy wygra Polska?
8: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
1: I po reklamie.
13: Nawet 29 stopni Celsjusza, tyle zobaczymy dzisiaj na termometrach w Szczecinie i regionie, ale niestety dzisiaj z tych ciemniejszych chmur, które krążą gdzieś nad naszymi głowami, może przelotnie popadać deszcz. Przyda się parasolka, ciśnienie będzie także spadać z wysokiego. Z kolei na ulicach naszego miasta o tej porze już warto zwrócić większą uwagę przy głównych szczecińskich skrzyżowaniach, ale także na głównych wylotówkach, mimo wszystko szerokości.
14: 6.30 newsy SK2, Anna Łobocka. Na początek Ukraina. W nocy Rosjanie zaatakowali rakietami balistycznymi Kijów. Zginęły dwie osoby, w tym 16-letni chłopiec. 6 osób jest rannych. W 2 dzielnicach ukraińskiej stolicy wybuchły pożary. Prawo i Sprawiedliwość zakazuje działalności stowarzyszeniom wewnątrz partii. Członkowie partii będą mieli 7 dni na wystąpienie z tego typu organizacji, a więcej o tym w newsach o 7.00. Argentyna pokonała Anglię i awansowała do finału Mistrzostw Świata. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2-1 dla drużyny z Ameryki Południowej. W finale Argentyna zagra z Hiszpanią. Anglii został mecz o trzecie miejsce z Francją.

28,5 minuty do godziny 7. Jeżeli ktoś jeszcze nie jadł śniadania, to proszę bardzo, Andrzej Piaseczny serwuje takoweż i to wprost do łóżka.

0: trzeba mieć za co lecieć. A żeby mieć za co lecieć, to należy oszczędzać. Więc dzisiaj w Dzień Węża rozmawiamy o tym, jak mieć węża w kieszeni. Jak tutaj zaoszczędzić parę groszy. No, powiem wam szczerze, najróżniejsze sposoby macie. 7268-268-26 odbieramy telefon, proszę bardzo.
1: Cześć, to Agnieszka. Ej. Najlepszym sposobem na oszczędzanie to brak ważnego dowodu osobistego. Wtedy bez bankowości elektronicznej nie zrobisz nic. Więc automatycznie jesteś wskazany na konto swojego drugiego małżonka. Pozdrawiam.
0: No, rzeczywiście, ale czy to nie jest tak, że jak nie masz dowodu osobistego, to nie istniejesz? A, proszę bardzo, widzisz? Dobrze, Patryk jeszcze się odezwał na Messengerze. Proszę bardzo, Patryku, twój sposób na oszczędzanie to?
2: Jest jedna prosta męska zasada na oszczędzanie. Nie dawać swoim żonom, partnerkom, narzeczonym dostępu do kont, a najgorsze co, to robić z nimi wspólne konto.
0: Akurat. O, mówisz jakby... Mówisz jakoś tak zbyt pewnie. Mój drogi, ja jestem 15 lat po ślubie. To tak nie działa. SK2.

0: takiego słońca wam życzę oczywiście. 13 minut do godziny 7. I uważajcie, jeżeli będziecie chodzić sobie na letnie spacery do lasu, ponieważ atakują strzyżaki sarnie, nazywane kleszczami latającymi. To są owady z rzędu mrówek, które po wylądowaniu na żywicielu zrzucają skrzydła i piją krew, przypominając wyglądem kleszcza. I później, no, jak już się wgryzą w tą skórę, no to jest, tam swędzi troszkę, prawda, trzeba się podrapać. Jeżeli ktoś jest w ogóle uczulony, ma jakieś takie uczulenie, to taka swędząca rana zostaje z nami na wiele, wiele tygodni nawet. Tak więc uważajcie na strzyżaki, sarnie. Jedyny plus tak naprawdę tego strzyżaka to jest to, że jest tani, tak sobie policzyłem, prawda? No bo on co, no przyleci, wypije trochę krwi i może odleci, prawda? Natomiast na przykład weźmy takiego, nie wiem, mój strzyżak ostatnio policzył sobie 60 zł za cieniowanie i trochę żelu na włosach.
1: Eskad

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.

0: Biedronka.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy 130 gramów 4,99 kupując dwa opakowania.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest fresh. I po reklamie.
9: Z minuty na minutę ruch na ulicach naszego miasta jest coraz większy. Teraz warto zwrócić uwagę m.in. przy dojeździe na rondo Megierosa. Chodzi mi tutaj o Ku Słońcu, Derdowskiego i Okulickiego. Nieco ciaśniej także na Mieszka Pierwszego w kierunku Placu Szerockiego. Uważajcie w rejonie Placu Kościuszki oraz w rejonie Placu Szarych Szeregów. Prawy brzeg nieustannie zwalniacie na Hangarowej Strugaj Gryfińskiej oraz w rejonie Węzła Kijewo. Na termometrach dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia 29 kresek. Ciśnienie będzie spadać z wysokiego.
10: Jest siódma, news SK2, Anna Łobocka, euforia w Buenos Aires, wielki triumf argentyńskich piłkarzy w Atlancie. Argentyna w finale piłkarskich mistrzostw świata. Leo Messi i spółka pokonali po dramatycznym meczu Anglię 2-1. Od razu po końcowym gwizdku ulice największych argentyńskich miast wypełniły się setkami tysięcy ludzi. Do białego rana świętowanie trwało m.in. na ulicach Buenos Aires. Euforia tym większa, że Argentyńczycy odwrócili losy wczorajszego spotkania, wyrównali w 85. minucie, a chwilę później zadali ostateczny cios. Wielki finał z Hiszpanią w niedzielę, a w sobotę mecz o trzecie miejsce między Anglią a Francją. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada koniec ze stowarzyszeniami wewnątrz partii. Kierownictwo PiS-u wprowadziło zakaz takiej działalności. Członkowie partii będą mieli 7 dni na wystąpienie z tego typu organizacji. A co ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, o tym Michał Skolimowski.
11: Według naszych nieoficjalnych informacji były premier miał przekazać swoim współpracownikom, że nie rozwiąże swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Miał też podtrzymać zaproszenie na grilla, który ma się odbyć w Warszawie 31 lipca.

0: z trzech przedszkoli, mówi Łukasz Wawrzyniak z poznańskiej prokuratury.
1: Kilka godzin później mężczyzna został zatrzymany. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przestępstwo przygotowania do zabójstwa oświadczył, że się do niego przyznaje. Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
0: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
0: Maja Chwalińska nie zagra jednak w przyszłotygodniowym turnieju WTA 250 w Hamburgu. Polska tenisistka nadal odczuwa skutki kontuzji stawu skokowego, której doznała w Wimbledonie. Polskie kluby siatkarskie poznały rywali we wszystkich europejskich rozgrywkach. W Lidze Mistrzów najtrudniejszych rywali wylosował Projekt Warszawa, czwarty zespół poprzedniej edycji. Do bardzo wymagającej grupy trafił też wicemistrz Polski kobiet, Developers Rzeszów.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: 3 minuty po godzinie 7:00 przed chwilą wpadł do studia kolega mój, Paweł. Tak, mam kolegów, przyznaję się do tego, ale to nie o tym. Chodzi o to, że on ma w sobie tyle energii. Ten człowiek jest po prostu wulkanem energii. Ma w sobie tyle energii, że zaczynam rozważać, czy nie wziąć go ze sobą na urlop, no, w roli powerbanku.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: Pytanie, jaką ma wtyczkę, jaki ma port, no, czy będzie kompatybilny z moim smartfonem. Kombi, słodkiego miłego życia, już teraz w Radiu SK2, w jedynym radiu, gdzie gramy tylko polskie i tylko najlepsze hity.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A wszyscy się staramy oszczędzać. Wiem o tym, że się staramy oszczędzać, dlatego że tych pieniędzy cały czas nam za mało. 11 po 7, moi drodzy. Dzisiaj sposoby na oszczędzanie zbieram na 7268268826. Czekam na przykład na wasze SMS-y, na Messengerze czekam na głosóweczki, czekam również na to, co do mnie napiszecie. No i proszę bardzo, SMS-y, które przychodzą. Moim sposobem na oszczędzanie jest chodzenie na zakupy bez okularów. Nie widzę cen, więc wydaje mi się, że wszystko jest za darmo. Najważniejsze to żyć właśnie w takiej łudzie. Człowiekowi jest wtedy jakoś lżej, prawda? Ktoś inny napisał tak. Zainstalowałem aplikację do liczenia wydatków. Tak mnie męczy wpisywanie kwot, że przestałem w ogóle wydawać. Brawo! No i widzicie, taki sposób jest też najlepszy na oszczędzanie. No i mamy też kolejny SMS. Mój dziadziuś to oszczędnie mył samochód na deszczu. Darmowa woda, a jak lato, to jeszcze ciepła. No, a jak tego deszczu dużo, to myjnie w ogóle można olać.
2: SK2
1: 7268268 albo Messenger. Jakie są wasze sposoby na oszczędzanie?

0: 2. Polska jest najfajniejsza.
1: Oczywiście, że tak, moi drodzy, i udowodnimy wam to dzisiaj po raz kolejny. Po godzinie 15:00 kolejna runda naszej zabawy Polska jest najfajniejsza. I my was wysyłamy do luksusowych hoteli. W tym tygodniu gracie o pobyt w luksusowym hotelu Mikołajki Destigo na Mazurach. No ale, moi drodzy, żeby się znaleźć w grze i żeby zagrać o ten pobyt, no to trzeba do nas napisać. Najpierw trzeba wejść na sk2.pl, tam wypełniacie formularz, no i po 15:00 czekajcie, być może ktoś z was stanie oko w oko z pytaniami o Polskę, bo trzeba jeszcze te pytania przejść, trzeba poodpowiadać, no i być może to wy dostaniecie klucze do luksusowego apartamentu w hotelu Mikołajki Destigo. Do tej pory myślałem, że to Asia z poniedziałku zgarnie klucze do tego pokoju, bo Asia odpowiedziała aż na 8 pytań poprawnie, miała tylko jedną złą odpowiedź, natomiast wczoraj, no, stała się rzecz niebywała. Adrian, 9 poprawnych odpowiedzi i 0 złych. I no, teraz to z Adrianem trzeba się ścigać. Dzisiaj macie jeszcze szansę na to i jutro też będzie jeszcze szansa. Zobaczymy, kto finalnie zgarnie te kluczyki do tego apartamentu. SK2.pl, tam wchodzicie, tam się zgłaszacie. Macie jeszcze chwilę czasu, bo dopiero 7:21, a kolejna runda po 15:00.
0: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: Merci, merci, panie Magma. 24 minuty, 25 już po siódmej, moi drodzy. I pytanie, no bardzo zasadne o tej porze, kiedy jeść śniadanie dla lepszego metabolizmu? Otóż profesor Tim Spector sugeruje, że przesunięcie pierwszego posiłku na późniejszą porę, na przykład na około 10.30 albo na 11, może wspierać metabolizm i ułatwiać, uwaga, odchudzanie. Tak jest. No to może ja też schudnę, jeżeli jeszcze bardziej przesunę śniadanie, no.
1: Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę.

0: Radia SK2.
1: Był Białystok, będzie Kraków, a na początku września w Stanach zagra finał trasy stadionowej na Narodowym. Ale Zuzia nie odkłada na potem pisania piosenek. ITP i TD to jej nowy numer. Znajdziecie w naszych propozycjach na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Latem nie ma nudy.
14: Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
15: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
0: I po reklamie.
16: Na ulicach Szczecina jest jeszcze dosyć mokro, ale bez obaw, bo dzisiaj jak najbardziej spodziewamy się promieni słonecznych, a te mają próbować przebić się przez chmury w ciągu najbliższej godziny. Jednak przelotne opady deszczu również nie są wykluczone. Termometry wskazują aktualnie 19 stopni Celsjusza. Kierowcy, wyzwolnijcie w rejonie Chopina, Kołłątaja, Czanieckiej, na Gdańskiej, na Energetyków, Kolumba i na Narutowicza. Prawa strona miasta, jedźcie ostrożnie przez Rondo Ułanów Podolskich i przez Granitową. Spokojnej drogi i miłego dnia.
17: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie w miejscowości Białowola. W płomieniach stanął budynek mieszkalny. Nie żyje 72-letnia kobieta, a 76-latek trafił do szpitala. Teraz na miejscu pracuje policja i prokurator. Ponad połowa Polaków jest za wsparciem militarnym dla Ukrainy, pokazuje to sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. Takie działania popiera nieco ponad 52% ankietowanych. To dużo mniej niż 4 lata temu. W 2022 roku za przekazywaniem broni Ukrainie było aż 77,5% Polaków. Jeszcze Stany Zjednoczone, ogromne zniszczenia i tysiące ludzi bez prądu. Przez San Antonio w Teksasie przeszło tornado. Nie ma ofiar wśród ludzi.

0: 29 minut do godziny 8.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Zanim jednak przyjdzie noc, to zapraszam Was do tego, żebyście weszli na sk2.pl, bo trwa głosowanie na najlepszy polski hit. Oczywiście kolejne notowanie naszej gorącej polskiej dwudziestki już w piątek po godzinie 18 i do tego czasu macie czas, żeby zagłosować. Tych hitów jest 20, ale są też propozycje, bo jest na przykład nowość od Sanach, prawda, ITP ITD, na którą też można zagłosować. sk2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie. Dzisiaj w ramach takiego przekazu podprogowego Wiktoria Kida i Księga Żywiołów Co mi tam, czyli numer 16 naszej polskiej gorącej dwudziestki. Ten kawałek pnie się w górę, ale cały czas potrzebuje Waszych głosów, jeżeli ma zaistnieć na przykład w pierwszej trójce. To wszystko zależy od Was. To Wy decydujecie tak naprawdę, co jest numerem 1, co jest numerem 20, a co w ogóle z tej listy wypada. Macie moc, moi drodzy, tylko trzeba wejść na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
3: Może mam wszystko,

Chyba że spotkacie pana policjanta na drodze, który chce wam wystawić mandat. Wtedy o więcej absolutnie nie błagacie, tylko błagacie, żeby było mniej, panie władzo, mniej. Ale mało nie było w Warszawie, moi drodzy. 10,5 minuty do godziny 8. No i co nam donosi internet? Otóż w Warszawie ostatnio przeprowadzono akcję e-bike, czyli kontrolę elektrycznych hulajnóg. Policjanci wzięli je pod lupę. No i co się okazało? Skontrolowano 325 hulajnóg. Wystawiono 74 mandaty na, uwaga, łączną kwotę 30 tysięcy złotych. Najczęstsze wykroczenia to jest tak: przekraczanie prędkości, niebezpieczna jazda po chodnikach oraz ingerencja w blokady prędkości, czyli po prostu użytkownicy zdejmowali te blokady z hulajnóg, żeby hulajnoga mogła zasuwać jeszcze szybciej niż dozwala mechanizm, w ten sposób. Wśród łamiących przepisy było aż 21 nieletnich użytkowników, a 3 pojazdy zostały przez policję zabrane, zarekwirowane, bo nie spełniały wymogów. No, to jak nie wiecie, jak przehulać 400 na mieście, to już wiecie, jak przehulać 400 na mieście, bo tyle średnio wynosił każdy mandat. SK2

0: się.
1: ONA. Koła czasu. Jeżeli chodzi o czas, to 5,5 minuty zostały do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa Miasta. Już w tym momencie można się zgłaszać do naszej zabawy. 726-826-826. Pod tym numerem czekam na SMS-y od Was. A także Messenger. Tylko pamiętajcie, bo często o tym zapominacie, że jeżeli ktoś chce się zgłosić przez Messengera, to musi zostawić numer kontaktowy do siebie, żeby mógł oddzwonić do takiej osoby. A jak się dzisiaj już zgłaszamy, proszę bardzo, proszę podać sposób, jak zdenerwować sąsiada. 726 826 826 albo Messenger.
2: SK2.

0: Reklama.
1: Marzysz o nowym aucie na wakacje? W Toyota Kozłowski czeka wyjątkowa oferta. Toyota Yaris Cross z napędem hybrydowym dostępna jest już od 799 zł brutto miesięcznie w najmie Kinto One. A to nie wszystko. Zamów dowolną Toyotę do końca lipca, a otrzymasz voucher na 1000 zł na oryginalne akcesoria. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Pewny wybór na lato i na lata.
2: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: I po reklamie.
12: W okolicach godziny 8 widać zwiększony ruch na ulicach Szczecina. Kierowcy, uważajcie między innymi teraz na głównych wlotówkach z miasta. Rejon węzła Kijewo, miejcie tam oczy dookoła głowy. Ponadto ścisłe centrum miasta, Piastów i Jagiellońska, 5 lipca, Krzywoustego, tam może być ciaśniej. Prawy brzeg, noga z gazu na Zwierzynieckiej w stronę Stargardu i na Struga w stronę centrum. Możliwe, że popada, ale promienie słoneczne szybko mają przegonić deszcz. Jedźcie ostrożnie i życzę Wam miłego czwartkowego dnia.
13: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczeniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK-u w warszawskim Szpitalu Południowym. Zastrzeżenia dotyczą m.in. rozdzielenia świadczeń finansowanych przez NFZ od działalności komercyjnej. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Kontrola objęła lata 2022-2025 i została wszczęta po doniesieniach medialnych dotyczących nieprawidłowości w placówce. NIK stwierdziła m.in., że na oddziale ortopedii nie zapewniono właściwego rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od komercyjnych, a część lekarzy miała nakładające się godziny pracy w obu systemach. Kontrolerzy mieli również zastrzeżenia do samych grafików.
15: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
14: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Izba oczekuje teraz wdrożenia działań naprawczych i poprawy organizacji pracy placówki.
13: Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Przechwycono dwie maszyny z Królewca, które, jak powiedział szef MON-u, prowadziły agresywną obserwację. Więcej o tym Michał Skolimowski.
16: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obrony. Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny. Potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy.
13: To jedyne takie wydarzenie plenerowe w Polsce. Łączy sztukę fryzjerską z modą i muzyką. Już jutro startuje Sieradz Open Hair Festival, mówi Michał Sitarek z Urzędu Miasta.
0: programie znajdą się widowiskowe pokazy fryzjerskie, prezentacje barberskie, konkurs fryzjerski dla młodych adeptów tej sztuki, strefy beauty czy nocny pokaz mody.
13: Nie zabraknie też muzycznych gwiazd, na scenie m.in. Artur Rojek i Lady Punk.
2: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Prawie 3 minuty po godzinie 8 dzisiaj, Dzień Świnki Morskiej. Nie wiem, czy wiecie, ale od 2015 roku, zgodnie z polskim nazewnictwem, świnka morska to już nie świnka morska, tylko kawia domowa. No to skoro świnka morska nie była ani świnką, ani morską, to rozumiem, że kawia domowa kawy ci nie zrobi. Ale może herbatę?

9,5 minuty po godzinie 8. Teraz apele władz Gotlandii. Gotlandia, czyli część Szwecji, władze tej szwedzkiej wyspy apelują do turystów o korzystanie z kąpieli w Morzu Bałtyckim zamiast z pryszniców, a to wszystko w związku z poważnymi problemami z dostępem do bieżącej wody. Na wyspie obniżono ciśnienie wody w kranach, a w punktach informacji turystycznej i hotelach dostępne są takie specjalne ekologiczne mydła do kąpieli w słonej wodzie. Wyobraźcie sobie, że obliczono, że jeżeli turyści będą się kąpali w morzu, a nie brali prysznica, to uda się zaoszczędzić od 60 nawet do 90 litrów wody. Ja powiem tak, rok temu byłem nad Bałtykiem, no i tak na własnej skórze przekonałem się, że nie tylko Szwedzi traktują Bałtyk jak toaletę. SK2. No dobra, ale jak taki Szwed na przykład dobrze poszuka, to może w morzu też i gąbkę znajdzie.

0: Czasami jest tak, że po naszej zabawie ludzie też mówią, no teraz już wiem, no przecież to było takie proste. Dlaczego ja o tym nie pomyślałem?
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądało. Beata i Paweł dzisiaj zagrają. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Mamy dwa dzień dobry, czyli jesteśmy w komplecie. Dobrze, to ja szybko przypominam zasady. A zasady są takie, że mam koło, na kole są literki i wy dostaniecie z tego koła po literce ode mnie, a później podajecie hasła, które muszą zaczynać się na tą literę w danej kategorii oczywiście, którą wyczytam. I ważne, nie można pomijać kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie i odpowiadamy pełną nazwą, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej wtedy, która mogłaby być poprawna, ale po tej niepoprawnej jest już niezaliczana. Kto w 20 sekund udzieli więcej poprawnych odpowiedzi, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Kto udzieli tych odpowiedzi mniej, wygrywa prezenty od Radia SK2. No i oczywiście, kto wylosuje sobie jokera, będzie mógł dla siebie literkę wybrać samemu. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
0: Dobra, dwa razy tak. Beatka, dla ciebie będziemy kręcili jako dla tej pierwszej. W prawo czy w lewo mam ci zakręcić kołem?
4: To może w prawo.
0: Może w prawo. No to zobaczymy. Wbrew pozorom to jest ważne pytanie, bo wiecie, jak to wygląda. Czasami w prawo jest inaczej niż w lewo. Dobrze, mamy. Beata, dla ciebie dzisiaj litera W. Litera W, jak godzina W. W 1 sierpnia obchodzimy. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
0: Dobrze, no to w takim razie uwaga, lecimy. Beatko, na literkę W poproszę o państwo.
4: Włochy.
0: Miasto.
4: Warszawa.
0: Znana postać.
4: Violetta Villa.
0: Roślina. No i tutaj nie było już odpowiedzi. Poczekaj, jeszcze panią Violettę sprawdzę, bo coś mi się wydaje, że pani Violetta Villas, to się trochę inaczej pisze.
4: Przez V.
0: Tak jest, pani Violetta. Ale jakbyś powiedziała takim panu z wąsem.
4: Pan Wałęsa.
0: Na przykład. To można by było. Dobrze, posłuchaj, no to mamy, Batko, dwa punkty dla ciebie. Zobaczymy, jak to pójdzie Pawłowi teraz. Paweł, dwa punkty do przebicia, żeby zgarnąć prezent marzeń.
5: Okej,
0: zobaczymy, czy okej. Dobra, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo, proszę cię bardzo. A dla ciebie, mój drogi, jest literka R. Prawie jak ta twoja w pierwszym imieniu, tylko jeszcze z kreseczką. R, literka R. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobra, to uwaga, lecimy. Państwo.
5: Rumunia.
0: Miasto.
5: Radom.
0: Tytuł filmu, serialu.
5: Rancho.
0: Imię.
5: Robert.
0: Roślina.
5: Rozmaryn.
0: Potrawa.
5: Risotto.
0: Dobra, risotto jeszcze weszło. Oj, risotto, proszę bardzo. Rancho to oczywiście serial znany i kręcony na nowo. Czyli w zasadzie mamy 6-2. Dzisiaj Paweł triumfuje. Ale moje sprawne ucho wychwyciło, że nie tylko Paweł triumfuje. Kto tam jeszcze jest z tobą?
5: To jest ze mną. Tutaj cały skład, tak zwany.
0: Cały skład.
5: Dział.
0: A czy ten dział jest...
5: To jest tak jak na mundialu, że jedni grają, a reszta kibicuje.
0: Tak. I je popcorn gdzieś na trybunach. A duży ten skład?
5: Kilkuosobowy. Tak.
0: Kilkuosobowy. Pozdrawiasz?
5: Wszystkich oczywiście.
0: Oczywiście, że tak.
5: Batko... I oni też pozdrawiają, całą meskę.
0: O, dziękujemy, aż się zaróżowiłem. Batko...
5: I życzą, żeby jakiś poleciał numer dla nich specjalny, więc mam nadzieję, że coś wymyślicie.
0: Ej, dobra, to ja wam puszczę za chwilę Bella, bo to znaczy piękna od wideo, dobra? To za chwilę
5: to
0: będzie
5: zgadza.
0: Z dedykacją
5: idealnie,
0: dla was.
5: Idealnie trafione, bo to jest tutaj support... płci pięknej, także...
0: No to elegancko, wszystko się zgadza. Batka, pozdrawiamy.
4: Tak, pozdrawiam wszystkich, całą rodzinkę i słuchaczy wszystkich.
0: Dziękujemy, pozdrowienia poleciały.
4: Dziękuję.
0: A dla całego składu za chwilę wideo i Bella.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: I Państwo Miasto oczywiście wracają, ale dopiero jutro po 8:00. Ostatni raz w tym tygodniu zagramy. No i zobaczymy wtedy, kto zgarnie prezent marzeń o wartości 500 zł.

Pamiętacie, że kiedyś trzeba było wrzucić moniaka do takiego automatu, żeby pograć sobie w grę wideo? Były takie czasy, że chodziło się na automaty, żeby sobie pograć, bo nikt komputera w domu nie miał. No to pewnie teraz by się przydały takie jednodolarówki, które zamierza wypuścić mennica Stanów Zjednoczonych, która rozpocznie emisję złotej jednodolarówki z podobizną Donalda Trumpa. Tak jest, prezydent będzie na tej monecie. No i szef, czy tam sekretarz skarbu USA nawet dodał, że moneta będzie symbolizować amerykańskie wartości oraz obietnice kraju poświęconego zachowaniu wolności dla wszystkich. Proszę bardzo, niby taki chojrak z tego Trumpa, prawda? A tutaj proszę, sam rozmienia się na drobne. SK2. A tak na marginesie to ja jestem bardzo ciekawy, czy on będzie bardziej orzeł, czy reszka?

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
4: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
3: No właśnie, widzę.
4: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
3: Serio? To czemu ja się tu męczę?
4: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
12: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
15: I po reklamie.
16: Kierowcy na szczecińskich drogach, zwolnijcie teraz między innymi na Gdańskiej, na Energetyków, na Kolumba, na Jana Skolna, Parkowej, Szczenieckiej i w Alei Wyzwolenia, Kołłątaja, Odzieżowa i Aleja Wojska Polskiego, tam też może być ciaśniej. Prawobrzeże, uważajcie na Struga, Wiosennej, Jasnej i Batalionów Chłopskich. Na tę chwilę jeszcze pochmurno w naszym mieście, a parasolki mogą jeszcze się przydać. Niebawem liczymy na pierwsze przejaśnienia. Termometry wskazują 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest na podwyższonym poziomie.
17: 8.30 newsy SK2, Anna Łobocka. Synoptycy ostrzegają przed upałami w 9 województwach. W środkowej Polsce w pasie od Szczecina przez Zieloną Górę po Lubin temperatura wzrośnie nawet do 34 stopni. Z kolei w 6 województwach IMG ogłosił alerty przed burzami. To na południowym zachodzie i wschodzie kraju. Prokuratura chce dla niego 20 lat więzienia. Dziś w południe ma zapaść wyrok w procesie Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Zginął 37-letni mężczyzna, który podróżował z żoną i dziećmi. Oskarżony uciekł z miejsca wypadku, został schwytany w Niemczech. Rosalia, Franek, Gabriel i Bruno to imiona czworaczków, które przyszły na świat w łódzkim szpitalu Matki Polki. Rodzeństwo w momencie porodu ważyło prawie 7 kilo. Dzieci są zdrowe i mają duży apetyt.

No to, moi drodzy, nie ma progresu, jak nie ma regresu, prawda? Trzeba czasami się cofnąć, więc my cofamy się w czasie, bo to kącik odkurzający, w którym to odkurzamy stare newsy i nadajemy im zupełnie nowe życie. Coś, co wydarzyło się tego dnia, ale nie tego roku. Czas przypomnieć. Dzisiaj maszyna czasu zawędrowała i zaniosła nas aż o 16 lat wstecz, a wtedy pisano tak. Opole. Na gigantycznym ekranie reklamowym leciało porno. Na monitorze na biurowcu kaskada przy ulicy Ozimskiej. Na co dzień wyświetlane są reklamy, jednak w zeszłą sobotę około godziny 11 zamiast nich zdumieni ludzie mogli obejrzeć film pornograficzny. Na ulicy zrobiło się zamieszanie. Przed ekranem zatrzymywali się nie tylko piesi, ale nawet kierowcy. Pisał 16 lipca 2010 roku serwis Moje Miasto Opole. No tak, zdecydowanie. Tylko taki film mógł sprawić, że miasto stanęło.

To teraz Waska 2, coś o innych krągłościach na 12 minut do godziny 8:09, już moi drodzy, tak jest. Otóż tajemnicze kule pojawiły się na plaży w Australii. Na plaży Forest Beach znaleziono 6 dużych metalowych kul, co spowodowało ewakuację i interwencję służb. Australijska Agencja Kosmiczna wstępnie ustaliła, że te kule spadły nam na głowę z kosmosu, ale są prawdopodobnie zbiornikami ciśnieniowymi z jakiejś zagranicznej rakiety. Czyli okazało się, że to dzieło ludzi. Bardzo dobrze, bo już się bałem, że to jacyś kosmici lecą z nami w kulki. Eskam.

0: dziewczyny i chłopaki, piszecie do mnie na 72682626 w sprawie tych wszystkich oszczędności i sposobów na to, jak oszczędzić trochę grosza. No i proszę bardzo, Bartek jeszcze do mnie napisał swój sposób na oszczędzanie. Zostałem czyścicielem. Zajmuję się czyszczeniem lodówki u rodziców. No jest to jakiś pomysł, prawda? Rodzice mają porządek, a Bartek ma darmową kolację. No czysty zysk.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: 4,5 minuty do 9:00.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: I po reklamie.
15: Zmotoryzowana mapa Szczecina wskazuje sporo koloru czerwonego na energetyków, na Gdańskiej, Wyszyńskiego, na Placu Zwycięstwa, na Krzywoustego, na Rutowicza, Matejki i na Bałki. Ściągnijcie nogę z gazu również na Kołątaja, na Arkońskiej, Chopina i na Gontyny. Prawa strona miasta, zachowajcie rozwagę na Wiosennej, Struga, Zwierzynieckiej i Hangarowej. Termometry wskazują aktualnie 20 stopni Celsjusza, a w najcieplejszym momencie dnia mamy zobaczyć 28 kresek na plusie. Promienie słoneczne wyszły za chmur, a ciśnienie mamy na lekko podwyższonym poziomie.
16: Jest 9. News SK2, Anna Łobocka. Podwójne alerty IMGW. Przed upałem od zachodu przez centrum kraju aż po krańce wschodnie. Z kolei ostrzeżenia przed burzami dotyczą głównie południowych regionów, od Dolnego Śląska aż po Podkarpacie. Nawałnice już przeszły nad Lubelszczyzną. O szczegółach Maciej Kurek.
17: Strażacy mieli pełne ręce roboty w związku z burzami, które minionego wieczora i nocy przychodziły przez Lubelszczyznę. Była to ewakuacja obozu harcerskiego w Woli Rudzkiej w powiecie opolskim do szkoły podstawowej w Opolu Lubelskim. 25 razy wyjeżdżali również, by usuwać połamane drzewa i konary oraz wypompowywać wodę z zalanych budynków. Najwięcej takich zdarzeń było w powiatach kraśnickim, opolskim i lubelskim.
16: Ruszyło dochodzenie w sprawie noworodka z promilem alkoholu we krwi. Dziecko, które w domu w Ozorkowie urodziła 36-latka, trafiło do łódzkiego szpitala Matki Polki. Śledztwo dotyczy narażenia dziecka na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia, mówi prokurator Paweł Jasiak.
18: Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczenia dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po porodzie. Na dalszym etapie zostanie zasięgnięta opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej celem wskazania, jaki uszczerbek zdrowotny został spowodowany u dziecka.
16: Życie dziecka nie jest już zagrożone. W przyszłości może okazać się, że jego rozwój nie będzie prawidłowy, mówi dr Katarzyna Fotecka-Piestrzeniewicz z Kliniki Intensywnej Terapii.
19: Te dzieci mogą być znacznie mniejsze, czyli mówimy o hipotrofii wewnątrzczłonowej. Mogą się rozwijać nieprawidłowo, no bo alkohol niestety jest substancją, która toksycznie wpływa na organizm, a szczególnie organizm, który dopiero się rozwija.
16: Matce, która ma już troje innych dzieci, grozi 5 lat więzienia. W Anglii rozpacz po przegranej w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata i fala krytyki trenera Thomasa Tuchela. Wyspiarze przegrali z Argentyną 1-2. Mecz rozstrzygnął się w końcówce, kiedy Argentyńczycy odwrócili losy spotkania. Angielscy kibice i komentatorzy obwiniają za to przede wszystkim selekcjonera.
3: Uważam,
16: że to natura gry. Gdy przegrywasz, jesteś krytykowany. Nikt nie wie, co by się stało, gdybyśmy podjęli inne decyzje. Mówił Tuchel. Anglikom pozostała gra o brąz w sobotę z Francją, finał mundialu w niedzielę, Argentyna zagra w nim z Hiszpanią.
13: Dwie i pół minuty po...

Ma mniej niż miesiąc. Po prostu świeżynka, nówka, sztówka nieśmigana i takie kawałki też. Gramy wam w Radiu SK2, no to czas na Sanach. ITP, ITD. Jakże się zakochałem w tym kawałku. Posłuchajcie zresztą sami. Cicho.

0: ja powiem inaczej. Dajcie się namówić.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Na wypad do jakiegoś fajnego pięciogwiazdkowego hotelu. W tym tygodniu na przykład proponujemy Mikołajki Destigo, o który gracie w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza. W ogóle w tego tygodniową zabawę naszą sponsoruje chyba literka A, bo od poniedziałku do wczoraj udział w tej zabawie brały osoby, których imiona zaczynają się na A. Asia, Adam i Adrian, proszę bardzo. W poniedziałek Asia, 8 poprawnych odpowiedzi, 1 zła. We wtorek Adam, 6 poprawnych odpowiedzi, 1 zła. No i wczoraj Adrian rozbił na razie bank, 9 poprawnych odpowiedzi i 0 złych odpowiedzi. Tak więc Adrian jest na czele naszej tygodniowej klasyfikacji i to być może on poleci sobie do takiego hotelu, do Mikołajek na Mazury, ale... Być może, to jest słowo klucz, ponieważ ktoś może go dzisiaj pokonać. Po 15 kolejna runda, zgłaszacie się na sk2.pl, tam wypełniacie formularz, no i czekajcie na telefon od nas. Być może to wy dzisiaj zmierzycie się z pytaniami, z wiedzy o Polsce, a jeżeli odpowiecie bardzo dobrze, lepiej niż Adrian, to będziecie tylko o krok od kluczyka do luksusowego apartamentu w hotelu Mikołajki Destigo, bo o ten gramy w tym tygodniu. No a jeżeli wam się nie uda, to i tak nie puścimy was z pustymi rękami. Dlatego, że dla każdego mamy fajne, naprawdę wypasione zestawy kosmetyków.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.

mówiłem, że będę dzisiaj rozrzutny, bo nie dostaliście ode mnie jednej nowości. Nie. Dostaliście ode mnie aż dwie nowości w tej godzinie. Już teraz Gibbs, Ego, Formana i Ostatni Dzień Lata. Ruszamy.

0: gramy przez całą noc i przez cały dzień. Gramy wam tylko najlepsze polskie hity. 24,5 minuty zostały do godziny 10, a dzisiejszy Super Express na pierwszej stronie donosi, że Magda Gessler świętuje urodziny. I to jak świętuje? Jak piszą dziennikarze, Gessler od tygodnia świętuje urodziny. Od tygodnia. No to przy świętowaniu od tygodnia to najważniejsze jest to, co na stole, prawda? Bo po tygodniu siedzenia przy tym samym półmisku mogą być rewolucje. Niekoniecznie kuchenne.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
5: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak! Sięgnij po Aresto. Już dziś. Wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło na finał godziny 9 w Radiu SK 2. Ten utwór nazywa się Trójkąty i Kwadraty. I gdybyście go słuchali na okrągło, non-stop, to wam wyjdzie taki paradoks pizzy. No bo zobaczcie, pizza ma kształt koła. Jest krojona w trójkąty, a podawana w kwadratowym pudełku. No i z tym was zostawiam. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów, ale wcześniej jeszcze newsy. Punktualnie o 10.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w Mediamarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
4: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
11: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
12: O godzinie 10 szczecińscy kierowcy zwolnicie między innymi na Mieszka I na Kusłońcu Południowej, Europejskiej, Krakowskiej i Cukrowej. Noga z gazu również na Kołłątaja, Szczanieckiej i Parkowej oraz na Jana Skolna i Wyszyńskiego. Prawa strona miasta, jedźcie ostrożnie na Emil Gierczak w kierunku Dąbie Osiedle. Promienie słoneczne zaszczyciły nas swoją obecnością, tak więc padać już dzisiaj nie powinno. Na termometrach mamy 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest na lekko podwyższonym poziomie.
13: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. PiS-owi grozi rozłam. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nakazało działaczom opuszczenie stowarzyszeń prowadzonych wewnątrz partii. Decyzji podporządkował się Jacek Sasin, ale z wpisów byłego premiera Mateusza Morawieckiego wynika, że nie zlikwiduje on swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Decyzję władz PiS-u można odebrać jako ultimatum dla Morawieckiego, przyznaje w rozmowie z nami poseł partii Kacper Płażyński.
14: Można tak to odebrać, chociaż ja bym na pewno nie użył tego słowa, bo to jest po prostu naturalna konsekwencja tego, co Mateusz Morawiecki, mój kolega jeszcze z Prawa i Sprawiedliwości, razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami robi od bardzo długiego czasu.
13: Były wieloletni członek PiS-u poseł Jan Krzysztof Ardanowski uważa, że Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy bardziej na utrzymaniu partii niż na odzyskaniu władzy.
15: Ja inaczej tego nie jestem w stanie określić. Dobrze, no może jest zdenerwowany tym, że coś nowego w PiS-ie powstaje, natomiast jestem życzliwy tej idei czy działalności Morawieckiego, bo to ewentualnie poszerza elektorat PiS-u również o tych centrowo nastawionych przedsiębiorców i tak dalej.
13: Mateusz Morawiecki Stowarzyszenie Rozwój Plus założył w kwietniu. Do tej pory miał zgodę Jarosława Kaczyńskiego na jego prowadzenie. Dzisiaj kolejne posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Lekarze liczą, że tym razem usłyszą konkretne propozycje reform systemu. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
16: Przedstawiciele środowiska lekarskiego zapowiadają, że podczas posiedzenia będą domagać się m.in. reformy finansowania systemu, poprawy organizacji pracy i rozwiązania problemów związanych z wynagrodzeniami.
17: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
16: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. OZZL oczekuje również harmonogramu zmian i odpowiedzi na wiele pytań, chociażby co dalej z limitowaniem zabiegów.
13: Na polskich drogach lawinowo przybywa aut elektrycznych. W tej chwili jest ich blisko 155 tysięcy. Przed rokiem było ich mniej niż 100 tysięcy.
1: Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. W tej godzinie mam dla was tegoroczny skład męskiego grania, a na początek muzycznie specjalnie dla was. Ania Dąbrowska, Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy 2 minuty po godzinie 10.
18: 10 hitów.
19: 10 najlepszych polskich hitów.

mój jest ten kawałek podłogi. Mister Zup na antenie Radia SK2. Za to swój kawałek podłogi z tego na Bałtyku, na ten w Odrze, postanowiła zamienić pewna foka. 600 kilometrów konkretnie od Bałtyku. Wędkarze sfilmowali płynące pod prąd zwierzątko. Eksperci uznali, że ssak no najpewniej wybrał się na tak daleką wycieczkę z czystej ciekawości, albo też szukał dobrego jedzenia i też świetnie radzi sobie w słodkiej wodzie. No jak widać, nawet bałtyckie foki mają już dość kapryśnej pogody nad morzem i postanowiły sprawdzić, czy faktycznie na Dolnym Śląsku jest tak ciepło.

Tym razem lądujemy w burzliwych latach 80. Przed nami utwór, który stał się pokoleniowym hymnem, choć władze PRL-u robiło wszystko, by nikt go nie usłyszał. Chodzi o Przeżyj to sam od zespołu Lombard. Piosenka na antenie radiowej Trójki zadebiutowała w 1982 roku. Utwór przetrwał dosłownie kilka dni, nim zdjęła go cenzura, co paradoksalnie przyczyniło się do wzrostu popularności. Zespół Lombard już teraz przed nami.

0: To propozycja z najnowszego mini albumu Bledki Tańcz za nami w Radiu SK 2. Bardzo dzielnie Ola trzyma się z tym hitem miejsca 6 na naszej gorącej polskiej 20. Jeśli i wam podoba się tańcz, to na sk2.pl możecie na ten utwór jak najbardziej zagłosować. A kolejne wydanie gorącej polskiej 20 już jutro, czyli w piątek po godzinie 18.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w 5-gwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czas super.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon,
10: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem. Cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Titanica nie ruszać, nie dotykać, niech sobie leży. Taki przekaz mają dla nas panowie z Lady Punk. A ja widzę, że u mnie tu w studiu leżą dwa podwójne karnety na męskie granie w Gdańsku na ten weekend. Zgarnie je ta osoba, która jako pierwsza na Messengerze Radia SK2 napisze mi swój wymarzony skład męskiego grania. Możecie tutaj sobie w tych pomysłach pobujać w obłokach. Czekam na wasze wiadomości. Karnety też czekają. Po godzinie 11 będę rozdawała i dzwoniła.
1: Reklama.

0: Nowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: I po reklamie.
6: W okolicach godziny 11 szczecińscy kierowcy raczej bez większych problemów przejeżdżają z punktu A do punktu B. Natomiast niezmiennie pamiętajcie, by zachować ostrożność między innymi w rejonie Bramy Portowej i na Krzywoustego. Miejcie oczy dookoła głowy również w okolicach Turzynu, w Alei Bohaterów Warszawy, na Wawrzyniaka i na Poniatowskiego. Na niebie doczekaliśmy się promieni słonecznych, ale zostało też kilka ciemniejszych chmur. Termometry wskazują teraz 23 stopnie Celsjusza. Padać już dzisiaj nie powinno, więc parasolki zostają w domu.
7: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Niespokojna noc na Ukrainie. Najbardziej ucierpiał Kijów, gdzie zginęły 2 osoby, a 6 zostało rannych. Tak poprzednią noc w rozmowie z ukraińskimi mediami wspomina jedna z mieszkanek miasta.
8: Ja leżałam na krawacie.
7: Obudziłam się przed wybuchem, usłyszałam głośny huk, eksplozję, wszystkie okna wyleciały, nie rozumiałam, co się dzieje, wszystko było jak we mgle. Wyszłam z mieszkania, w przedpokoju była krew, rury popękały. Wszystko było zalane wodą, pokryte odłamkami.
8: Drugi połupaliś, wszystko było w wodzie, wszystko w szkółkach.
7: Dzisiaj w Sumach i Odessie ogłoszono dzień żałoby. W Kielcach zatrzymano 3 nastolatków podejrzanych o brutalne pobicie. Napastnicy w wieku 14 i 15 lat zaatakowali 45-letniego mężczyznę. O szczegółach Weronika Wawszczyk.
9: Zdarzenie miało miejsce jeszcze w lipcu tego roku. Nagranie bójki błyskawicznie obiegło internet. Do brutalnego ataku doszło na ulicy, gdzie grupa nastolatków otoczyła siedzącego na ziemi mężczyznę, a jeden z chłopców zaczął kopać go w głowę.
10: Zebrany materiał dowodowy został przekazany do sądu w Kielcach, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
9: Powiedziała mi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Choć zastraszony mężczyzna początkowo odmówił złożenia zawiadomienia, kryminalni szczegółowo analizowali materiały, co pozwoliło im wytypować, a następnie zatrzymać 3 nieletnich napastników.
7: Nastolatkom grozi nadzór kuratora, a w najgorszym przypadku poprawczak. Coraz droższe tankowanie, tylko w ciągu ostatniego tygodnia paliwo poszło w górę o ponad 20 groszy na litrze.
11: Każda podwyżka boli. Niecałych tam 6 zł czy 5 coś, a teraz jest 7, no to jest zdecydowanie dużo, prawda? Sytuacja taka, jaka jest w tej cieśninie i coraz bardziej znowu się ten kopik zaostrza i znowu tam się dzieją dziwne rzeczy, no to wydaje mi się, że ta cena nie będzie jednak spadać, a będzie rosła, jeżeli tam się nie uspokoi, no bo to jednak to ma duży wpływ na to, co się tutaj dzieje, nie?
7: Mówił jeden z kierowców z Bełchatowa, rząd nie wyklucza wznowienia programu ceny paliw niżej.
12: Minęła 11, bardzo, bardzo cierpliwie. Na nowego właściciela czekają 2 podwójne karnety na męskie granie w Gdańsku w ten weekend. Powędrują do tego, kto jako pierwszy na Messengerze Radia SK2 napisze mi swój wymarzony skład męskiego grania. Czekam na wasze wiadomości i gram wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Takiego słońca życzymy oczywiście wszystkim tym, którzy zbiorą się w piątek i w sobotę w Gdańsku na koncertach męsko-graniowych. No i się okazuje, że Dominika do takich osób też dołącza. Cześć Dominika!
1: Cześć, cześć!
0: Ale zanim, te karnety do ciebie polecą. Misja była taka, żebyś mi powiedziała swój wymarzony skład męskiego grania i powiem ci, poleciałaś ostro. Proszę bardzo, prezentuj.
1: To Daria, Zanach i Doda.
0: No nieźle. No i co, której jakby z tych osób jesteś największą fanką? Czy tak porówno ich je darzysz sympatią?
1: Zawsze Doda to był numer jeden, ale Daria i Zanach jak najbardziej też.
0: Wspaniale, tak. Tutaj się pokrywamy, bo u mnie Darka też jest w tym wymarzonym składzie męskiego grania. Może to się jeszcze powtórzy. Dominika, w takim razie ja jak najbardziej ci wręczam oficjalne te podwójne karnety do Gdańska na męskie granie. Tutaj jest moment, że możesz zrobić wow!
1: Jej, dziękuję!
0: Super. Kogo zabierasz ze sobą?
1: Męża zabiorę.
0: Męża, tak jakby trzeba było. No trzeba będzie.
1: No trzeba, wezmę. Niech się cieszy.
0: A kogoś pozdrawiamy?
1: Męża pozdrawiam, no, moją córkę, no. I moją szefową, bo siedzi ze mną w biurze i mi kibicuje.
0: O widzisz, pozdrawiamy też szefową. Może szefowa też w przyszłości się załapie na jakieś wyjściówki. Męskie granie, właśnie takie karnety rozdajemy wam przez całe wakacje, a przed nami też i męskie granie orkiestra. Świetny wytwór na żywo, na kolana przed nami na antenie Radia SK2. SK.

0: Ciekawe, czy Donald Trump zna ten kawałek od zespołu Demono. Wszystko jest na sprzedaż. Gramy wam w Radiu SK 2. Potwierdzam, jak najbardziej. Wszystko jest na sprzedaż. Nawet sam Donald Trump, no choć bardziej to wychodzi na to, że będzie można Trumpem płacić. A to dlatego, że w Stanach ma pojawić się jednodolarowa moneta z wizerunkiem właśnie prezydenta Trumpa. To z okazji 250-lecia niepodległości USA. Pomysł jest o tyle kontrowersyjny, że przepisy tak ogólnie zabraniają umieszczania wizerunków żyjących osób na środkach płatniczych, ale to trochę nam też podpowiada, jak będzie wyglądała ta moneta. Na awersie twarz pana Donalda, a na rewersie zapewne jego ego. O ile się zmieści.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Był Białystok, będzie Kraków, a na początku września Sanach zagra finał trasy stadionowej na Narodowym. Ale Zuzia nie odkłada na potem pisania piosenek. ITP i TD to jej nowy numer. Znajdziecie w naszych propozycjach na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
5: I po reklamie.

0: Zawsze krzywię się na ten fragment o rozlanym oleju. Tak, wiem, że to tylko takie powiedzenie i to tylko piosenka, ale jednak już myślę, jak ciężko taki olej jest posprzątać. Pozdrawiam wszystkich pedantów. To Annuszka i Krzysztof Zalewski. Gramy wam najlepsze polskie hity. Powoli zbliża się godzina 12, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: I po reklamie.
5: W okolicach godziny 12 na szczecińskich drogach jest raczej spokojnie, ale kierowcy uważajcie w rejonie trasy zamkowej w kierunku Prawobrzeża oraz w stronę centrum miasta. Ściągnijcie nogę z gazu również w okolicach Redy na południowej europejskiej w kierunku ku słońcu. Mieszka pierwszego, plac Szyrockiego oraz Narutowicza, tam również jedźcie ostrożnie. Prawy brzeg uważajcie na Wiosennej, Struga i Gryfińskiej. 26 kresek na plusie pokazują termometry w Szczecinie, a maksymalnie dzisiaj mamy zobaczyć 28 stopni Celsjusza.
6: Jest 12, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek ważna informacja dla kierowców. Dramatyczny wypadek na S6 w Zachodniopomorskiem. Z nieznanych jeszcze przyczyn dachowała tam osobówka. Podróżowały nią trzy osoby, wśród nich dziecko, które pomimo reanimacji zmarło na miejscu. Trasa pomiędzy węzłem Dobre a Koszalinem jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje kierowców na objazdy, a utrudnienia mogą potrwać wiele godzin. Pędził ponad 200 km na godzinę przez Warszawę. Spowodował tragiczny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Sąd ma dziś zdecydować o wyroku dla Łukasza Żaka. Prawie 2 lata temu prowadzone przez niego po pijanemu auto wpadło w samochód, którym jechała 4-osobowa rodzina. Zginął 37-latek. Jego żona i dwójka dzieci trafili do szpitala. Jakiego wyroku możemy się spodziewać? O tym nasz reporter Michał Rawa.
7: Śledczy wnoszą o 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka bez możliwości przedterminowego zwolnienia. W mowie końcowej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka podkreśliła, że mężczyzna po wypadku nikim się nie zainteresował, uciekł z Polski i nawet po zatrzymaniu nie wystąpił u niego cień pozytywnej prognozy kryminologicznej. Wdowa po zmarłym 37-latku wyraziła nadzieję, że u oskarżonych pojawi się jakakolwiek skrucha, a końcowy wyrok pomoże uratować czyjeś życie. Z kolei obrończyni Łukasza Żaka prosiła o sprawiedliwą karę, stwierdziła m.in., że jej klient stał się obiektem powszechnej nienawiści.
6: Warszawski sąd zbiera się już za 3 kwadranse. Gdańsk walczy ze szczurami. Mieszkańcy i przedsiębiorcy coraz częściej zwracają uwagę na większą liczbę gryzoni. Z tego powodu Gdańsk rusza z kampanią Szczur ma nosa. Miasto przypomina w niej mieszkańcom o ważnych codziennych nawykach.
8: Pamiętanie o tym, żeby wrzucać odpady do odpowiednich pojemników, żeby po prostu zamykać klapę, żeby nie zostawiać worków ze śmieciami w okolicach pojemników.
6: Tłumaczy Jędrzej Sieliwończyk z gdańskiego magistratu, a mieszkańcy i turyści, którzy zauważą w Gdańsku problem szczurów, mogą go zgłosić do Straży Miejskiej.
0: Mamy południe, tu Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. A jak kogoś przycisnął trochę stres przy czwartku, to za chwilę sztukę oddechu poćwiczymy sobie z pięknym duetem Soba Lisanek. Na początek tej godziny dla was mam Kasia Grodzka. Dzień dobry.
9: Bez reklam, jeden po drugim.
1: Teraz gramy

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Szczęśliwego Nowego Jorku życzę nam Artur Gadowski, a szczęśliwy czwartek zapewni nam Kamil Nosel. Czas na jego wkrętkę.
1: Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Czy ja do pani Grażynki się dotelefonowałam z rezerwacji na 20?
2: Tak.
3: Moje uszanowanie, osierocone pana po tej stronie, proszę pani. Ja telefonuję z zapytaniem, bo ja wam przydzielam pokoje. 285 to jest dla pani, a tamta druga rodzina ma 289.
2: Aha, tak.
3: Wy jesteście palący, czy nie?
2: Nie palący jesteśmy.
3: No to muszę panią poinformować, jeżeli pani będzie to przeszkadzało, no to palarnia, proszę pani, będzie aktywna między 6 a 10, a później popołudniowy dymek jest, proszę pani, przeznaczony od godziny 15 do 18, więc tutaj proszę mieć to na uwadze.
2: Bo tam będą dzieci małe, dwójka dzieci będzie właśnie.
3: A dzieci palące, tam... czy nie?
2: No nie, bo są małe dzieci, to jak palące?
3: A, no pytam na wypadek wszelki, proszę pani, bo to już różne rzeczy mi się zdarzają w hotelach.
2: No nie, bo dzieci mają 4 i 2 latka, to raczej, żeby nie wąchały tego dymu.
3: Moment, a dzieci będą w pokoju 258, czyli u pani?
2: Wie pani co, ja tego nie ułatwiłam, tam syn łatwiej dzwonił.
3: Bo zgodnie z regulaminem, proszę pani, pani musi wiedzieć, jak pani jest niepaląca, a pani będzie miała pokój przy palarni, no to wiadomo, żeby pani tutaj nie robiła awantur.
2: No to tylko szkoda, że wcześniej właśnie nie było można na przykład innego pokoju, żeby nie było przy tej palarni.
3: Proszę pani, ja już mam tyle rezerwacji, że ja ledwo jeszcze pomieszczę tych ludzi z Niemiec, bo przyjeżdżają też do nas.
2: Aha.
3: Dlatego też oni mi się...
2: No spokojnie, nam to nie przeszkadza, bo i tak przecież na pokoju
3: no wie
2: to
3: pani,
2: ile...
3: Tylko, że jak oni wychodzą na tego dymka, proszę pani, bo to jest pokój połączony, palarnia połączona z balkonem, no to wie pani, tam może do państwa lecieć, jak zachodni wiatr zawieje.
2: No trzeba by się coś zaradzić, no bo nie jesteśmy palący. Mój mąż też nie palił, w życiu nie paliliśmy, tak? Także nie wiem, jaka to będzie ilość dymu, też mi jest ciężko powiedzieć.
3: No ja też pani nie powiem, bo jeżeli nam się Czesi, proszę pani, trafią, to oni, proszę pani, palą jak lokomotywy.
2: No, że jako tego przeżyjemy, no nie wiem, zaskoczyła mnie pani w tym momencie, naprawdę zaskoczyła mnie pani w tym momencie, no bo to też niemałe pieniążki są, tak?
3: Proszę pani, to może Dawid panią zdziwi jeszcze bardziej.
4: Cześć, mamo, zostałeś kręcona w Radiu SK.
2: Ej, ty cholero, ty naprawdę. Rosel kręca.

tym razem robimy spory skok czasowy, bo o ponad pół wieku lądujemy w latach 70., konkretnie w roku 71. To wtedy ukazał się album Korowód Marka Grechuty i zespołu Anawa. Początkowo krytycy twierdzili, że murowanym hitem na tym krążku, tym, który wybije się i będzie najbardziej popularny, to Ocalić od zapomnienia, a jednak życie pokazało, że krytycy nie zawsze trafiają ze swoimi opiniami. Największe laury zgarnął inny utwór, Dni, których jeszcze nie znamy. Marek Grechuta, zespół Anawa już teraz w Radiu SK2.

0: Ależ romantyczni. To nowość w Radiu SK2. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. No i oczywiście, jak takie hity się pojawiają, to wiadomo, że zapowiadają coś większego. Nie inaczej jest też w tym przypadku. To się jak najbardziej zgadza. 2 października ukaże się nowy krążek Dawida Kwiatkowskiego. Tytuł tajemniczy, czyli Południe. Szykuje się naprawdę bardzo ciekawa muzyczna jesień.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To z kartą moje, Intermarché. Kawa rozpuszczalna Jacobs, 200 gramów, 26,99, kupując dwie. A brykiet grillowy, 2,5 kg, 9,99, kupując dwa opakowania.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: I po reklamie.
21: Najlepsze polskie hity.
22: Polskie hity.

0: Bardzo przyjemnie, bardzo tajemniczo i też dramatycznie, nie ukrywam. No ale trzeba się wyrwać z opiekuńczych objęć zespołu Rezerwat. Zaopiekuj się mną, takie polskie hity. Gramy wam na finał godziny 12. Punktualnie o 13. O tym, co ważnego w Polsce i na świecie, usłyszymy w newsach.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
10: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
18: Niemierzyńska w kierunku Alei Wyzwolenia i Ronda Giedrojcia. Tam kierowcy w Szczecinie na pewno musicie jechać ostrożnie. Ponadto Krasińskiego, Kołłątaja, Chopina, Malczewskiego i Aleja Wojska Polskiego. Tam ściągnijcie nogę z gazu. Prawa strona miasta, uważajcie na Zwierzynieckiej, Hangarowej, Kablowej i Jugosłowiańskiej. 25 kresek na plusie pokazują aktualnie termometry. Na niebie przeważają promienie słoneczne, ale momentami nie brakuje również ciemniejszych chmur. Mimo to padać nie powinno. Parasolki zostają w domu.
19: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wrze w Prawie i Sprawiedliwości. Jest ultimatum dla Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Kierownictwo PiS-u nakazało wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń, które powstały wewnątrz partii. Władze ugrupowania dały na to tydzień, w przeciwnym razie posłom grozi wykluczenie. Z wpisów Mateusza Morawieckiego wynika jednak, że ze swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zrezygnuje, potwierdza to poseł Krzysztof Szucki.
20: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, także odpowiedzialność za te decyzje należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
21: Ale ja to, że was wyrzucą.
20: To już różne były zakręty.
19: Jacek Sasin, który ogłosił, że likwiduje założone przez siebie stowarzyszenie, zapewnia, że nikt nikogo z PiS-u nie wypycha, ale dodaje...
22: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba. To jest taki moment, kiedy trzeba się podporządkować decyzjom władz statutowych Prawa i Sprawiedliwości.
19: A we wpisie na Platformie X rzecznik PiS-u Rafał Bochenek podkreślił, że cele Stowarzyszenia Rozwój Plus są jasne, polityczne i stoją w sprzeczności z działalnością PiS. Potężne uderzenie w narkobiznes. Na terenie jednej z wielkopolskich miejscowości zlikwidowano profesjonalną linię produkcyjną wytwarzającą narkotyki. Policjanci z Dolnego Śląska i Wielkopolski zatrzymali dwie osoby, zabezpieczyli sprzęt oraz gotowe używki o wartości blisko 14,5 miliona złotych. Zatrzymani trafili do aresztu, usłyszeli już zarzuty, grozi im do 20 lat więzienia. Puchar Świata w piłce nożnej na wyciągnięcie ręki dla Argentyny i Hiszpanii. Zwycięzcę mundialu poznamy 19 lipca, to za oceanem, a tymczasem w katowickiej Dolinie Trzech Stawów można podziwiać najbardziej pożądane trofeum w futbolowym świecie, ułożone z kilku tysięcy kwiatów.
0: Mi się podobało bardzo.
1: Biały z czerwienią, jakiś taki ciemniejszy kolor, także ładnie to wyszło.
21: Ładne.
23: Za chwilę finał.
1: No tak, jak najbardziej, kibicuję za Hiszpanią.
21: Argentyną, taki żywiołowy.
24: Argentyna moi numesego, a w Hiszpanii grają wszyscy.
23: To ile bramek padnie, jak pan myśli?
1: Skromnie, 1-0.
19: Z kibicami w Dolinie Trzech Stawów rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
25: Piękna sprawa z tym bukietem w kształcie trofeum w Katowicach, tylko jak to takie coś wręczyć mistrzom świata, bo przecież się należy jak najbardziej. Tutaj Radio SK2, przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów. Będzie też pewna przestroga dotycząca wchodzenia do wody tam, gdzie nas nie chcą. Kasia Grodzka, dzień dobry.

tak to się właśnie kiedyś zrywało. Przez piosenkę, a nie żadne tam SMS-y czy komunikatory. Patty, zabiłeś tę miłość. Nie ma nas, gramy wam w Radio SK2. A gdzie najlepiej dochodzić do siebie po rozstaniu? Jak nie nad morzem, prawda? No niekoniecznie, bo miejsce też dobre sobie trzeba wybrać. Na plażach w niemieckim Scharbeutz. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Pojawiły się gigantyczne roje meduz, słuchajcie. Zwierzęta poparzyły już ponad 120 osób, co zmusiło ratowników do wywieszenia czerwonych flag i zakazu wchodzenia do wody. No właśnie, weź tu człowieku, jedź nad morze, żeby odpocząć od toksycznych relacji, jak w wodzie czeka cała chmara toksycznych meduz.

0: Romantyzm 100%. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny. Takie muzyczne ballady gramy wam w Radiu SK2. I też myślę, że to świetny podkład muzyczny pod luksusowy pobyt na Mazurach w hotelu Mikołajki Destigo, o który zresztą walczycie w tym tygodniu. W zabawie Polska jest najfajniejsza, a walka, zacięta. Bo wczoraj Adrian w Kuzie o Polsce odpowiedział na 9 pytań. Wszystkie odpowiedzi były dobre. Jeśli myślicie, że poradzilibyście sobie lepiej, sk2.pl, tu zostawiacie swoje zgłoszenia i czekacie na telefon w sprawie quizu. Kolejna runda dziś po 15.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
1: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato, obserwuj w social mediach
1: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2, 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, padają nowe oferty.
8: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
10: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
20: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play.
0: Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wszystko, czego dziś chcę.
23: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy 130 gramów 4,99 kupując dwa opakowania.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Myślę, że z tą dżunglą Sylwia Grzeszczak wcale nie przesadza, bo widzę ostrzeżenia od synoptyków przed upalną pogodą dla całej Polski. Jak jeszcze do tego dojdą opady, no to bardzo będzie rzeczywiście jak w tej dżungli. Dobra wiadomość jest taka, że po weekendzie czeka nas takie lekkie ochłodzenie. Tutaj Radio SK 2, gramy Wam najlepsze polskie hity. To się nie zmienia oczywiście, a punktualnie o 14:00 najnowsze informacje na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
4: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc Ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
16: Inaczej futryna na 10 liter.
17: Ościeżnica.
16: A teraz na 3. Tam są drzwi.
18: Vox. Tam są drzwi.
19: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Castorama. Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się odmalować salon,
22: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
21: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
22: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
0: Na szczecińskich ulicach widać pierwsze powroty z pracy. Kierowcy, ściągnijcie nogę z gazu na Gdańskiej, Energetyków, Wyszyńskiego i na Kolumba stronę Tamy Pomorzańskiej. Okolice Placu Grunwaldzkiego, Aleja Jana Pawła II, Piłsudskiego, Piastów i Jagiellońska. Między innymi tam właśnie zachowajcie rozwagę. Na termometrach mamy aktualnie 27 kresek na plusie. Promienie słoneczne kłócą się z chmurami. Mimo to padać dzisiaj już raczej nie będzie. Życzę Wam spokojnej drogi i miłego popołudnia.
1: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 20 lat więzienia dla sprawcy tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Łukasz Żak usłyszał wyrok o zwolnienie warunkowe. Będzie mógł ubiegać się po 15 latach za kratami. Oskarżony z zakazem prowadzenia pędził pijany z prędkością ponad 200 km na godzinę i trzymał telefon, którym nagrywał brawurową jazdę. Uderzył autem w inny samochód. Zginął 37-latek, a jego żona i dzieci trafiły do szpitala. Na tę karę pracował pan sobie lata, zaznaczał sędzia Maciej Mitera.
17: To jest wypadkowa pana całej działalności. Naprawdę. Urząd Prokuratorski mówił, że nie widzi przesłanek. Ja tak obserwowałem pana, też nie widziałem. Wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vitony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Zero refleksji.
1: Wierzę w polski system penitencjarny. Mam nadzieję, że w więzieniu nauczą pana też kinderstube, dodawał sędzia Mitera.
17: Testował pan moją cierpliwość wiele razy. Myślę, że wydałem tutaj orzeczenie sprawiedliwe. Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
1: Łukasz Żak ma też zapłacić m.in. prawie 1 000 000 zł dla rodziny zmarłego. Wyrok jest nieprawomocny. Polityczne trzęsienie ziemi na Ukrainie. Tysiące ludzi na terenie całego kraju wyszły na protesty przeciwko dymisji ministra obrony Michaiła Fedorowa. Według doniesień medialnych Wołodymyr Zełenski planuje zaproponować ukraińskiemu parlamentowi jako kandydata Ihora Klimenka, dotychczasowego szefa MSW. Ukraińcy, którzy m.in. protestują przed kancelarią prezydenta w Kijowie, mówią, że są przeciwko ciągłym rekonstrukcjom rządu i zastępowaniu skutecznych ministrów. Dodajmy, Fedorow był na stanowisku ministra obrony około 7 miesięcy. Pierwsza część badań nie stwierdziła obecności bakterii. Są pierwsze wyniki badań sanepidu w związku z zakażeniami salmonellą w Toruniu. Do szpitala, przypomnijmy, trafiło 6 dzieci z prywatnego żłobka. Zachorowali również podopieczni domu seniora w Toruniu oraz dzieci z przedszkola w Grębocinie. Obecnie objawy zakażenia salmonellą mają 62 osoby.
23: Miała 14, a ja o mały włos nie popełniłabym małego albo dużego fapa, no bo dzisiaj swoje święto obchodzą kawie domowe, czyli inaczej świnki morskie. Oby smaczków i sianka nie zabrakło i futerko pięknie lśniło. To chyba są dobre życzenia dla kawi i ich właścicieli. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Pani Kleo, na muzyczny początek tej godziny.

To Bratanki w Radiu SK2. A kto dołączył? Do której braci studenckiej? O tym studenci właśnie się dowiedzieli, bo poznali wyniki rekrutacji. Prawdziwe oblężenie na Uniwersytecie Warszawskim przeżywają kierunki związane z ekonomią, zarządzaniem oraz psychologią. Ja myślę też, że każdy z tych kierunków jest naprawdę przyszłościowy. A jak ktoś się nie dostał na żaden, to trochę tak jakby dostał takie korki z zarządzania. No bo teraz musi zarządzić swoim życiem nieco inaczej, żeby było mu dobrze. No, chyba że woli być takim wolnym duchem. Świetna sprawa, bo o takich też piszą piosenki. Daria Zawiałow, Mrozu i bracia Kacperczyk już teraz przed nami. SK2

przed nami utwór, który kojarzy każdy, kto choć raz dał się porwać nostalgii za dawnymi latami. Ponadczasowy hymn o uciekającym czasie, miłości i Paryżu, czyli C'est la vie, Paryż z widokiem na miłość w wykonaniu Andrzeja Zauchy. Co ciekawe, słynny tekściarz Jacek Cygan słowa do tej piosenki pisał na serwetkach w jednej z modnych kawiarni w Warszawie. Posłuchajmy.

0: To nowość w Radiu SK 2, swój singiel, czyli Odkochaj, prezentuje przed Wami Marisa. A jeśli ktoś Marisy nie zna, to nic dziwnego, bo artystka do tej pory działała mocno w muzycznych kuluarach. Na koncie ma ponad 170 utworów napisanych dla takich muzyków jak Doda, Oscar Sims czy też Sarah James. Teraz stawia na siebie. Jeśli Wy też stawiacie na Marisę, to możecie oddać swój głos na singiel Odkochaj w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Zrobicie to oczywiście na sk2.pl, a kolejne notowanie już jutro po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Własztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: takie oto wyznanie miłosne od zespołu Manam. Kocham cię, kochanie moje. Gramy wam tuż przed godziną 15, a po 15 ktoś być może przybliży się do luksusowego wyjazdu do hotelu Mikołajki Destico. Być może też po to, żeby wyznać tam miłość swojej drugiej połówce, bo wysyłamy was oczywiście z osobą towarzyszącą, a chodzi o quiz o Polsce. W zabawie Polska jest najfajniejsza. Zgłoszenia jeszcze możecie nadsyłać na sk2.pl.
1: Reklama. 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24.39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dzień dobry! Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale! Kupujemy!
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3, tam są drzwi.
13: Vox,
14: tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
18: W okolicach godziny 15 ruch na ulicach Szczecina rośnie z minuty na minutę. Kierowcy, zachowajcie ostrożność, między innymi w okolicach Bramy Portowej, jadąc w kierunku Krzywoustego oraz w kierunku Placu Rodła, Aleja Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Kołłątaja, Arkońska oraz z Czanieckiej. Tam może być ciaśniej. Prawa strona miasta, uważajcie na Wiosennej i Struga. 28 kresek na plusie pokazują termometry, a temperatura odczuwalna to 30 stopni Celsjusza. Pamiętajcie o nawadnianiu oraz o nakryciu głowy.
19: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Obrona zapowiada apelację. To po wyroku w sprawie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sprawca, Łukasz Żak, spędzi w więzieniu 20 lat. O zwolnienie warunkowe będzie mógł ubiegać się dopiero po 15 latach. Obrońca oskarżonego, adwokat Izabela Ławińska, komentuje wyrok krótko.
20: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
19: Łukasz Żak usłyszał najwyższy możliwy wymiar kary. O taki zabiegała prokuratura. Jak mówi Katarzyna Niemiec-Rudnicka z prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście.
21: Pierwsza w historii kara w tak dużym wymiarze. Nie było w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących. Oskarżony Żak nie wyraził nigdy skruchy. Nie przeprosił szczerze.
19: Przypomnę, do wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie doszło 2 lata temu. Łukasz Żak, kompletnie pijany, jechał ponad 200 km na godzinę. Uderzył w inny samochód, zginął 37-latek, a jego żona i dwoje dzieci trafili do szpitala. Uwaga kierowcy, ogromne utrudnienia na A4 pod Opolem. Trasa w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. To po zdarzeniu 4 samochodów między węzłami Opole Południe, Opole Zachód. Jest 6 osób rannych. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowania ratunkowego. Korek w stronę Wrocławia ma już kilkanaście kilometrów, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Na zakupy i żeby poczytać, w Zielonogórskiej Galerii Handlowej pojawił się książkomat. Czytelnicy mogą wypożyczać ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki imienia Cypriana Norwida.
22: Ja akurat lubię czytać, więc dla mnie to okej. Okay.
23: Czy będzie popularny, jak myślisz?
22: Mógłby zdać egzamin, o tak o. Teraz są też te Kindle, takie czytniki elektroniczne, nie wiem, ciężko stwierdzić.
24: Dużo obieg ludzi jest, w sumie chyba dobry pomysł.
25: Każdy kącik, gdzie można.
0: można coś przeczytać, jest dobry.
19: Z klientami galerii, zarazem czytelnikami rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. Podobne książkomaty działają już m.in. w Warszawie i we Wrocławiu.
1: 15:02. Kinga Baryga, witam serdecznie i zapraszam do słuchania Radia SK2 i do słuchania najlepszych polskich hitów, bo takie będę wam grać. Już za chwilę także kolejne rozstrzygnięcie naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza. Kto jest chętny, można się jeszcze zgłaszać sk2.pl. Tam was odsyłam, a już teraz gram. Kombi i ślad na dobry początek godziny 15.
17: SK2.

0: Oskar Cymsi, nie musisz się bać, tak wam gramy w Radio SK2, 12 minut po godzinie 15, a już teraz przyszedł czas na nowość, która pojawiła się na naszej playliście, to numer o Sanach. ITP i TD są tacy, którzy znali tekst tej piosenki jeszcze przed publikacją, no bo przecież Sanach wykonywała go w ramach swojej trasy koncertowej Sanach na stadionach, no a już teraz wszyscy w Radio SK2 możecie tego numeru posłuchać. Sanach, ITP i TD już teraz w Radio SK2.
1: SK2.

0: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
2: No to sprawdzamy, czy jest ktoś, kto pokona Asię, przepraszam, Adriana, który odpowiedział wczoraj aż na 9 pytań. Sprawdźmy to. Dzisiaj będziemy przepytywać Anię. Cześć, Aniu. Halo, halo, Aniu? Coś nam tu przerywa łącze. O, Ania się rozłączyła, ale spróbujmy zadzwonić do Ani jeszcze raz. Może odbierze. Zaraz zobaczymy. Czy nam się to uda? Czy dodzwonimy się do Ani? Spróbujmy jeszcze raz. Może się uda. Może się uda, może Ania od nas odbierze. Sprawdźmy, coś nam tutaj nie idzie. Halo, halo, Aniu, jesteś z nami? No niestety, ale dobra, do 3 razy sztuka, jeszcze raz próbujemy. Może się uda, może Ania akurat odbierze. Niestety, Ania od nas nie odbiera aktualnie. No to jeszcze raz, dajmy jeszcze jedną ostatnią szansę. Niestety, coś musiało nam przerwać połączenie, ale to jeszcze... O, uwaga, uwaga, halo, halo, Aniu, jesteś? Coś tam nam się próbuje łączyć, ale nie do końca wychodzi. Moi drodzy, to jeszcze nic nie oznacza, bo my dalej będziemy próbować. Wracamy do was za chwilę i spróbujemy... O, niestety, za nią się nie udało skontaktować, ale to nic. My gramy dalej, kolejne najlepsze polskie hity, a za chwilę do naszej zabawy Polska jest najfajniejsza. Będziemy wracać. Już teraz Wilki i Bohema. Tak wam gramy w Radiu SK2.

0: konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
2: Tak jest, moi drodzy. Polska jest najfajniejsza, a my próbujemy dalej. Mamy już na linii Marka. Halo, halo Marku, witaj.
3: Halo, witam.
2: Patrz jak to się składa. Tutaj z Anią nie mogliśmy się skontaktować, nie udało się, no to próbujemy i dzwonimy dalej i dodzwoniliśmy się do ciebie. To ja jeszcze tak na szybko przypomnę zasady tej zabawy, bo one są następujące. Masz 30 sekund, ja zadaję ci pytania. Ty odpowiadasz na te pytania tak lub nie. Najważniejsze jest, żebyś odpowiedział na jak najwięcej pytań poprawnie w te 30 sekund. Czas zaczynam liczyć w momencie, kiedy przeczytam ci pierwsze pytanie. Czy zasady są jasne?
3: Wszystko jasne, tak.
2: Dobrze, no to super. To uwaga, uwaga. Możemy w takim razie zaczynać. Ja sobie tylko wszystko tutaj przygotuję. O, właśnie tak. Czy Dawid Podsiadło był zwycięzcą programu X Factor?
3: Tak.
2: Czy Polska graniczy z 7 państwami?
3: Tak.
2: Czy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku?
3: Tak.
2: Czy Zbigniew Wodecki grał na skrzypcach?
3: Tak.
2: Czy Puszcza Kampinoska znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO?
3: Nie.
2: Czy Szczecin jest stolicą województwa pomorskiego?
3: Nie.
2: Czy najbardziej zalesionym województwem jest województwo lubuskie?
3: Tak.
2: Czy Rysy leżą wyłącznie na terytorium Polski?
3: Nie.
2: Dobrze, skończył nam się czas, odpowiedziałeś poprawnie na wszystkie pytania, tak mi się właśnie zdaje. Już patrzymy, podliczamy, jest 8 pytań. Na 8 odpowiedziałeś poprawnie, bardzo dobrze. Wielkie gratulacje. Mimo wszystko tutaj dalej Adrian jest na prowadzeniu, bo on odpowiedział na 9 pytań, ale mamy dla ciebie oczywiście nagrodę gwarantowaną. Jest to zestaw kosmetyków. Bardzo serdecznie ci, Marku, dziękuję i życzę ci szerokiej drogi, bo słyszę, że gdzieś tam sobie jedziesz.
3: Tak, tak. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki bardzo. Trzymaj się. Miłego dnia. Pa.
3: Wzajemnie. Do usłyszenia. Pa.
2: A wy, moi drodzy, cały czas możecie się zgłaszać do naszej zabawy, bo gramy... Walczyć jest o co? Bo gramy tutaj o pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu w Mikołajkach. To kto chętny, ten zagląda na sk2.pl. A już teraz kolejne najlepsze polskie hity wam gramy.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: Dawid Podsiadło i Mori, tak wam gramy o 15.30 w Radiu SK2. A już teraz skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Kolejne 3 rosyjskie samoloty przechwycone nad Bałtykiem, przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Maszyny przechwyciły polskie dyżurne myśliwce z Malborka. Nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Więcej w tym temacie w kolejnych newsach. Minister zdrowia ma przedstawić plan zmian systemowych w ochronie zdrowia i na to liczą lekarze. Od 14 trwają obrady zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Na miejscu szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda i przedstawiciele m.in. Ogólnopolskiego Związku Zawodowych Lekarzy. Jak mówili przed rozpoczęciem rozmów, oczekują konkretnych rozwiązań, a nie działań pozornych. Przypomnę, poprzednie 2 posiedzenia zostały przerwane z powodu sporu o udział szefowej resortu i braku oczekiwanych propozycji reform. Na koniec informacje dla kierowców. Uwaga na utrudnienia na Krajowej Dwójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Biała Podlaska-Terespol doszło do wycieku paliwa z ciężarówki. Trasa jest zablokowana, a służby kierują na objazdy drogami lokalnymi.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Kuban Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz, tak wam gramy w Radiu SK2, 17,5 minuty przed 16. Ja nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja mam wrażenie, że człowiek tak jakby mrugnie i już w czwartek, te dni, tygodnia bardzo szybko lecą, a że dzisiaj czwartek, a jutro już piątek, czyli zbliża się weekend, ale przed weekendem jeszcze najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki, to ja wam muszę przypomnieć o głosowaniu. Pamiętajcie, że można głosować na propozycje, z którymi do was przychodzimy, ale także na wasze ulubione numery, które już na tej naszej playliście są w tej gorącej polskiej dwudziestce. Wszystko w waszych rękach, a w propozycjach między innymi nowość od Sanach, ale o tym to wam więcej Łukasz Zduńczyk opowie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Był Białystok, będzie Kraków, a na początku września Sanach zagra finał trasy stadionowej na Narodowym. Ale Zuzia nie odkłada na potem pisania piosenek. ITD to jej nowy numer. Znajdziecie w naszych propozycjach na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas.

0: 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
4: I po reklamie.

0: SK2.
1: Jesteś idolem, wielbicie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Mateusz Ziółko w płomieniach. Tak kończymy godzinę 15. Po 16 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Landberry. Będzie też męskie granie Orkiestra 2026. A do tego dorzucimy jeszcze Jarząbka. Bo Jarząbek prawdę wam powie już po 16.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
10: Kierowcy na szczecińskich ulicach, zwolnijcie teraz między innymi na Ku Słońcu, na 26 kwietnia, na Zawadzkiego, Łukasińskiego i na Staszica w kierunku Ronda Giedrolcia, Niemierzyńska, Krasińskiego, Kołątaja i Aleja Wyzwolenia. Tam również ściągnijcie nogę z gazu. Prawobrzeże, uważajcie na Gryfińskiej, Granitowej i na Rondzie Ułanów Podolskich. 29 stopni Celsjusza widnieje na termometrach w Szczecinie. Dziś przeważają promienie słoneczne, tak więc ci, którzy właśnie wyszli z pracy, załapią się jeszcze na dawkę witaminy D.
11: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rosjanie znów prowokują na Bałtyku. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie myśliwce przechwyciły dziś łącznie 3 rosyjskie jednostki nad Morzem Bałtyckim. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
12: Jak informuje MON, 2 polskie myśliwce z Malborka, które rutynowo patrolowały przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem, przechwyciły najpierw 2 rosyjskie odrzutowce Su-30, które nie odpowiadały na komunikaty ze strony polskiej. Niedługo później polskie dowództwo skierowało odrzutowce do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20 niespełna 30 km od Jastrzębiej Góry. Eskorta tej jednostki odbyła się przy wsparciu sojuszniczych myśliwców szwedzkich. Co ważne, w obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie trzeci dzień z rzędu testują procedury bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej NATO w ten sposób.
11: Ukraiński parlament powołał nowy rząd. Premierem został Serhii Korecki, to były szef państwowego przedsiębiorstwa paliwowo-energetycznego. Korecki zastąpił premier Julię Spyrydenko, która pełniła tę funkcję przez niemal rok. To już trzeci premier w ukraińskim rządzie w czasie wojny. A przypomnę, wcześniej tysiące ludzi protestowało przeciwko dymisji ministra obrony Michaiła Fedorowa. Ukraińcy zgromadzeni przed m.in. kancelarią prezydenta w Kijowie mówili, że nie chcą ciągłych rekonstrukcji rządu i zastępowania skutecznych ministrów. Średnia cena 95 to już ponad 7 zł. Za litr diesla to już średnio 7 zł i 19 groszy. Wynika z analiz epetrol.pl. Przez zaledwie kilka dni ceny paliw skoczyły o ponad 20 groszy, a zdaniem analityków w kolejnych tygodniach ceny mogą jeszcze bardziej wzrosnąć. Dodajmy, według analiz najwięcej za paliwa płacą teraz mieszkańcy Mazowsza. Najkorzystniejsze ceny znajdziemy na stacjach na Śląsku i w Świętokrzyskiem.
0: Patrząc na pogodę, to ja myślę, że warto się przesiąść na rower.
11: Oczywiście.
0: I na ceny paliw patrząc, bo to jest przerażające, co się dzieje, ale miejmy nadzieję, że sytuacja się poprawi. Całe szczęście, najlepsze polskie hity nic nie kosztują. Wystarczy włączyć radio, Radio SK2 i my gramy. Ilan Berry, co ja robię tu, to na dobry początek i to jest dla tych wszystkich, którzy się zastanawiają, co robią teraz w pracy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.
0: I wcale nie myślałam ani o tobie, ani o sobie.
11: To znaczy?
0: Z tą pracą.

0: Dodaj znak pokoju 12 minut po godzinie 16, a już teraz Jarząbek prawdę ci powie o dziecięcych interesach.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Sezon wakacyjny w pełni, a wraz z nim na osiedlach i na deptakach wyrastają małe dziecięce biznesy. Mowa oczywiście o kultowych stoiskach z lemoniadą. Co ciekawe,

ten dziecięcy mikrobiznes wziął ostatnio pod dupę sam główny inspektorat sanitarny. I uwaga, niespodzianka, urzędnicy nie zamierzają nikogo za to ganić, wręcz przeciwnie. Sanepid oficjalnie ogłosił, że to świetna inicjatywa, taki osiedlowy stragan nie potrzebuje żadnych rejestracji, pozwoleń ani ton papierologii, pod warunkiem, że to zabawa albo akcja charytatywna pod okiem dorosłych. Inspektorzy przypominają jednak o kilku świętych zasadach, żeby sąsiedzki biznes nie skończył się zbiorową rewolucją żołądkową. Zasady są proste. Przed krojeniem cytryn obowiązkowe mycie rąk, czyste ciuchy i używanie wody wyłącznie zdatnej do picia, czyli kranówka z ogrodowego węża odpada. Lemoniadę nalewamy w rękawiczkach albo łopatką do lodu, a jeśli młody przedsiębiorca ma chociażby lekki kaszel czy katar, no to tego dnia ma bezwzględny zakaz zbliżania się do stoiska. Krótko mówiąc, sanepid daje zielone światło na rozwijanie młodej przedsiębiorczości. Droga młodzieży, lodówka turystyczna więc w dłoń, dużo lodu i do dzieła, tylko pamiętajcie o higienie, bo inaczej waszym pierwszym poważnym inwestorem strategicznym może zostać jakaś kopalnia, bo węgiel będzie tutaj niezbędny.

0: Anna Jurksztowicz i stan pogody. Tak wam gramy, a to remix od Skytecha. 28,5 minuty po godzinie 16. A już teraz czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata. Przedstawi je Jakub Konieczkowicz.
1: Odpowie za nieumyślne spowodowanie wypadku. Są zarzuty dla 33-latki, która wczoraj na Lubelszczyźnie wjechała w rowerzystkę. Poszkodowana 30-latka przewoziła w rowerowych fotelikach dwoje dzieci, 3-letnią córkę i 1,5-rocznego syna.
2: Pokrzywdzeni zostali niezwłocznie przetransportowani przez zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego do lubelskich szpitali. Wszyscy znajdują się w stanie zagrażającym ich życiu.
1: Mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Kierująca przyznała się do winy, grozi jej do 8 lat więzienia. Ministerstwo Zdrowia przygotowało 2 projekty ustaw i projekty 4 rozporządzeń, poinformowała szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po wyjściu ze spotkania zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o jawności umów i maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy. Pozostali członkowie gremium dalej prowadzą obrady. Wezwanie dostanie około 245 tysięcy osób. Ministerstwo Obrony Narodowej podało już termin kwalifikacji wojskowej i potrwa ono od początku lutego do końca kwietnia przyszłego roku. A kwalifikacja dotyczyć będzie głównie mężczyzn urodzonych w 2008 roku.

0: Ola Kendra i Bój się Boga Dziewczyno. Tak wam gramy 19 minut przed godziną 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A ja przypominam, że oprócz tego, że mamy dla was najlepsze polskie kawałki, to jeszcze rozdajemy wam podwójne karnety na męskie granie. Tak się składa, że dzisiaj już rozdaliśmy, ale jeszcze będzie szansa, żeby je otrzymać.
1: SK2 Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Marzysz o nowym aucie na wakacje? W Toyota Kozłowski czeka wyjątkowa oferta. Toyota Yaris Cross z napędem hybrydowym dostępna jest już od 799 zł brutto miesięcznie w najmie Kinto One. A to nie wszystko. Zamów dowolną Toyotę do końca lipca, a otrzymasz voucher na 1000 zł na oryginalne akcesoria. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Pewny wybór na lato i na lata.
2: To będzie ostatnia reklama.
4: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Bendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: I po reklamie.

0: Tilaf i Warszawa. Tak kończymy godzinę 16 po 17. Nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, najnowsze informacje z kraju i ze świata, to jeszcze live na profilu Radia SK2 na TikToku. Zostańcie z nami, bo dzisiaj czeka nas wspólna zabawa. Zgadnij, kto to.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
9: jest fresh. I po reklamie.
10: Powroty z pracy trwają na szczecińskich ulicach. Gęściej może być na Gdańskiej, na Energetyków Wyszyńskiego, na Jana Skolna, Kolumba, Szpitalnej, Mieszka I oraz na Kusłońcu. Uważajcie przy głównych wylotówkach z miasta oraz niezmiennie w rejonie trasy zamkowej. Prawobrzeże, noga z gazu na Jasnej, Granitowej w kierunku Krygiera oraz na Wiosennej i Struga. Termometry wskazują 28 stopni Celsjusza. Szczecinianie, pamiętajcie o piciu dużej ilości wody i o bezpieczeństwie na drodze.
11: Jest 17. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Taki wyrok zapadł w sprawie Łukasza Żaka, który 2 lata temu, pijany i pędząc ponad 220 km na godzinę, wjechał w tył innego samochodu. W wypadku zginął 37-latek, a jego żona i dwoje dzieci zostało rannych. Na sali rozpraw był nasz reporter Krzysztof Płowiecki. Jak sąd uzasadniał wyrok?
12: Sędzia podkreślał, że Łukasz Żak był pod wpływem alkoholu, gdy wsiadł za kierownicę, a wymierzona kara jest konsekwencją całokształtu jego zachowania. Jak mówił, wyrok przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
13: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
12: Podkreślał sędzia Maciej Mitera, zwracając się do oskarżonego. Obrona uważa jednak, że zasądzony najwyższy możliwy wymiar kary jest zbyt surowy.
14: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
12: Zapowiada adwokat Izabela Ławińska. Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Sędzia orzekł wobec niego także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
11: Skazany ma także wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tysięcy złotych dla każdej z osób. Upały i burze. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną i dynamiczną pogodą. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami obowiązują dla Lubuskiego, Łódzkiego, części Wielkopolski i Mazowsza. Synoptycy prognozują też intensywne deszcze, burze i silny wiatr. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
15: Ostrzeżenia dotyczą głównie zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju, gdzie lokalnie może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom mogą towarzyszyć grad oraz porywy wiatru dochodzące do 90, a lokalnie nawet 100 km na godzinę. Najsilniejsze opady prognozowane są na zachodzie kraju.
11: Poszukiwana prawdopodobnie kolejna puma. Dzikiego kota znacznych rozmiarów zauważono w lasach w gminie Pęcław na Dolnym Śląsku.
16: Policjanci prowadzą działania poszukiwawcze. W przypadku zauważenia zwierzęcia należy zachować bezpieczną odległość, niezwłocznie powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.
11: Mówi nam Natalia Szymańska z głogowskiej policji. Na razie nie wiadomo, jak zwierzę znalazło się na wolności.
0: 2,5 minuty po godzinie 17, a my dalej gramy najlepsze polskie hity. W tej godzinie także nowości na naszej playliście, a do tego dorzucamy jeszcze live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, którego już za moment odpalamy. Zanim jednak to nastąpi, to pogramy wam trochę najlepszych polskich hitów. Na dobry początek Lemon i Napraw. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK2.

0: Ania Dąbrowska i tego chciałam 19 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Tak wam właśnie gramy swoją drogą. Już za chwilę odpalamy live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, ale w tak zwanym międzyczasie chciałabym się zapytać, co tam u was słychać? Jak wam mija dzień? Dajcie znać. Czekam na wasze wiadomości, głosówki, wiadomości tekstowe, zdjęcia. Co robicie? Gdzie jesteście? Czy może odpoczywacie na urlopie? Czy jeszcze odliczacie godzinę na przykład, albo minuty i sekundy do końca pracy. Dajcie znać, wiadomości zostawcie na Messengerze Radia SK2, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Róże Europy i Jedwab.
1: SK2.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki

0: Edyta Bartosiewicz i Jenny. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja się pytam, co u was, co robicie? A Marzena napisała, że ona już zaczęła prace ogrodowe. W tle oczywiście Radio SK2, no to się nazywa idealne popołudnie dla odstresowania, bo nie wiem, czy wiecie, ale eksperci mówią, że jeżeli pójdziemy do ogrodu i tam się zrelaksujemy, popatrzymy sobie na roślinki, powyrywamy trochę chwastów, no to możemy poczuć się lepiej, bo to wpływa, że głowa nam odpoczywa i ta zieleń powoduje, że się uspokajamy. No to wy się uspokajajcie dalej, szczególnie ty, Marzenko, a my będziemy grać dalej najlepsze polskie hity. Już za chwilę Baranowski, lubię być z nią.
1: SK2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, na bogato.
2: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
3: Ale czas super.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: Natalia Nykiel i spokój. Tak, kończymy godzinę 17. Rzeczywiście wiele osób ten spokój może poczuć, bo już po pracy można wychillować, można odpocząć, można się porządnie zrelaksować. A że w wielu miejscach słońca, to śmiało zachęcam do relaksu na zewnątrz. Czy rower, czy spacer, czy basen, wszystko brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze. A jak dorzucimy jeszcze do tego najlepsze polskie hity w Radiu SK2, to już w ogóle idealne towarzystwo na popołudnie.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
1: I po reklamie.
6: Jest 18. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Utrudnienia na A4 na Podkarpaciu. Na wysokości miejsca obsługi podróżnych zamiechów bus wypadł z jezdni. Na szczęście nikt nie został ranny, jednak zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Wrze w Prawie i Sprawiedliwości. We wczorajszej uchwale kierownictwo PiSu nakazało wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń powstałych wewnątrz partii. W przeciwnym razie ma grozić nawet skreślenie z PiSu. Usunięcie swojego stowarzyszenia zapowiedział Jacek Sasin, z kolei były premier Mateusz Morawiecki swojego stowarzyszenia Rozwój Plus likwidować nie zamierza. Wyjazdy na wakacje droższe niż planowaliśmy tylko w ciągu ostatniego tygodnia. Paliwo poszło w górę o ponad 20 groszy na litrze.
7: Jaka pustka się stworzyła na CPN-ach?
8: Diesel 7,15. Dla mnie to jest 300 miesięcznie więcej.
9: A mówią, że ma być jeszcze
10: więcej. No.
11: Cały czas idą do góry.
6: Mówili kierowcy z Bełchatowa. Wzrost cen paliw powoduje eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wygaśnięcie z początkiem lipca rządowego programu CPN.
0: Minuta po godzinie 18:00, live na profilu Radio SK2 już trwa. Zapraszamy Was serdecznie. Piszcie też, drodzy oglądający, z jakich miast jesteście. O, proszę bardzo, Gdańsk, Gliwice, Poznań, Łódź, wiele, wiele miejsc. Wiele osób do nas dołącza, dołączajcie i Wy, a my gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę także zabawa, zgadnij kto to, bo my już mamy postać przygotowaną. Kinga Baryga, witam i zapraszam, ale na początek smolasty i herbata z imbirem.
1: SK2.

0: Manam, po to jesteś na świecie. Tak wam gramy w Radio SK 2, 13 minut po godzinie 18. A teraz czas, żebyśmy się trochę pobawili. Zgadnij, kto to. Jest ze mną Dominika, która wciela się w pewną postać i waszym zadaniem jest zgadnąć, odgadnąć, kim jest tym razem. I już mamy naszą gościnę w studiu. Cześć, dzień dobry. Pochodzisz ze środowiska artystycznego, a twoje piosenki podbijają listy przebojów. Ale z tego, co słyszałam, twój głos można było także usłyszeć na dużym ekranie.
1: Tak, to prawda, nie wszyscy o tym wiedzą, ale miałam okazję dubbingować i użyczyłam głosu jednej postaci w filmie animowanym Hotel Transylvania.

0: 3. I teraz wszyscy, którzy nie oglądali, na pewno tego żałują, ale tak naprawdę to nie jest jedyny przykład, który potwierdza, że jesteś bardzo wszechstronną osobą i że odnajdujesz się w przeróżnych zadaniach.
1: To bardzo miłe, co mówisz, ale rzeczywiście miałam okazję sprawdzić się w różnych sytuacjach, też takich mniej powiązanych z tym, co robię na co dzień. Udało mi się nawet stworzyć własną kolekcję ubrań z pewną marką odzieżową.
0: Wow, no dobrze, jeśli wy po tych wskazówkach macie pomysł, w kogo tym razem wcieliła się Dominika, to koniecznie dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Czekamy na wasze propozycje, mogą być w formie głosówek, mogą być w formie wiadomości, a my gramy dalej. Oskar Cyms na niebie już teraz.
2: SK2.
0: Można śpiewać na live'ie, na profilu Radia SK2 na TikToku też możecie pisać tekst i śpiewać razem z nami.

0: Winią, tak wam gramy w Radio SK2, 23 minuty po godzinie 18, a już teraz, jako że pogoda idealna na motor, motocykl, no to cofamy się w czasie i przypominamy sobie bardzo dobry kawałek. A jaki? To już za chwilę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No właśnie, bo cofamy się w czasie i... A dokładnie do... Czekajcie, już wam mówię, do którego roku. Dokładnie do 1985, w którym właśnie w tym roku powstał numer zespołu Jam. Harley mój. No, jeśli zastanawiacie się, czy Richard Riddle miał swojego Harleya, no to jest dyskusyjne. Podobno mówią, że nie. Choć jest to jedna z najczęściej powtarzanych legend, no prawda jest bardziej złożona, bo jak się okazuje, sam wokalista fascynował się motocyklami i kulturą wolności, no bo przecież to symbolizowały Harleye. Nie był właścicielem przez większość życia, ale tutaj ten tekst ma charakter taki autobiograficzny i jest opowieścią o marzeniu, niezależności i takiej ucieczce od codzienności. A my wam ten numer gramy w Radiu SK2. Jam i Harley mój już teraz.

Znamy już tego artystę i jego numer Gotham. Metzner przychodzi do nas z nowością. Kim jestem w Radio SK2? Posłuchajcie.

0: serce.
1: Metzner, kim jestem? Tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz wracamy do naszej zabawy. Zgadnij, kto to. Dominika wciela się w pewną postać, a wy zgadujecie, kim jest tym razem. Wiemy już, że Dominiko, znaczy nasza gościnio, jesteś wszechstronnie uzdolniona, miałaś swój udział zarówno w dubbingu, jak i w modzie. A powiedz, jak to jest rozpocząć karierę w tak młodym wieku? Czy da się to na to jakoś przygotować?
2: No zdecydowanie jest to wyzwanie, żeby tak wcześnie wejść do tego świata show biznesu. Oczywiście od najmłodszych lat brałam lekcje śpiewu i uczyłam się gry na fortepianie, ale chyba na takie rzeczy nie da się być w pełni gotowym.
1: Tak naprawdę w wieku 13 lat usłyszała o tobie nie tylko Polska, ale można powiedzieć, że cały świat. Jak z perspektywy czasu patrzysz na te wydarzenia?
2: Wszystko to na pewno mnie ukształtowało i dzięki temu jestem teraz tu, gdzie jestem. Myślę, że bardzo się rozwinęłam od tego momentu i obecnie mogę się pochwalić współpracami muzycznymi z bardzo różnymi artystami, więc jestem po prostu wdzięczna za to, jak potoczyła się moja kariera.
1: To prawda. Powstało rzeczywiście wiele wspaniałych utworów, a na jeden z nich obecnie możecie głosować w notowaniu do gorącej polskiej dwudziestki. A z nami jest już nasza słuchaczka Ilona, która najprawdopodobniej wie, w kogo zamieniła się Dominika. Halo Ilonko, cześć!
3: Dzień dobry, witam.
1: No to kim jest Dominika dzisiaj?
3: No myślę, że to już jest jasne, Roxana Węgiel.
1: Bardzo dobrze, brawa dla ciebie, to jest prawidłowa odpowiedź. Oczywiście dla ciebie mamy kubek Radia SK2. Dziękujemy ci serdecznie za udział w naszej zabawie. Może chciałabyś kogoś pozdrowić?
3: Pozdrawiam wszystkich, którzy w tej chwili urlopują.
1: A rozumiem, że ty jesteś w tym gronie.
3: Ja już po.
1: No to życzymy dobrego powrotu do pracy i działania w pracy.
3: Dzięki bardzo.
1: Trzymaj się, hej.
3: Hej, hej.
1: No bardzo dobrze, Dominiko, udało się, proszę bardzo, już drugi raz, trzeci się udało. Moi drodzy, nasza zabawa zgadnij kto to co czwartek przy każdym live'ie na profilu Radio SK2 na TikToku. Dzięki bardzo, już za chwilę wracamy z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
4: SK2. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
13: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
14: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
12: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
16: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ach, ta drżąca powieka.
19: I ten nocny skurczy łydek.
18: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: I po reklamie.

0: Przyznajcie się, kto śpiewał Warius Max i Orła Cień. Tak wam gramy na zakończenie godziny 18. Po 19 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sanach i Nosory.
1: Reklama.

0: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Sklep Biedronka. To będzie ostatnia reklama.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao. I po reklamie.
2: 19 wybiła, a to oznacza, że gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Rafał Brzozowski, Tak blisko, to na dobry początek godziny 19. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Będzie także nowość od Kasi Sienkiewicz. Bądźcie z nami.

0: A to wiem.
1: Męskie granie orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Ja przypominam wam przy okazji, że my takie podwójne karnety na męskie granie wam rozdajemy. Jeszcze mamy bilet do Gdańska, tak jest, na ten weekend, więc słuchajcie Radia SK2 bardzo uważnie, bo jutro takie bilety będą do zgarnięcia. A co dalej? Dalej kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Urszula, Niebo dla ciebie.

0: Stanach i Nosory. Tak wam gramy 26 minut po godzinie 19. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A już teraz nowość na antenie Radio SK2. Są tacy, którzy już tę nowość słyszeli, ale są tacy, którzy jeszcze jej nie znają. No to ja wam trochę opowiem o tej nowości. Otóż wcześniej była w zespole Kwiat Jabłoni. Razem ze swoim bratem, to taki polski zespół muzyczny z Warszawy, który wykonuje muzykę folkową, popową i folk-pop. Była razem z bratem Jackiem Sienkiewiczem, teraz troszkę schodzi na bok i idzie swoją własną ścieżką solową. A mowa oczywiście o Kasi Sienkiewicz, która wydała swój pierwszy solowy numer. A my wam go gramy w Radiu SK2, bo już teraz były momenty od Kasi Sienkiewicz.
1: SK2

0: Ola Kendra i To za mało. To już jest drugi numer od tej artystki, który gramy wam w Radiu SK 2, bo jest jeszcze Bój się Boga Dziewczyno. I ten Bój się Boga Dziewczyno jest aktualnie na 17 miejscu w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Ale to się może zmienić, bo w propozycjach czeka już ten nowszy numer To za mało od Oli Kendry i możecie na niego głosować. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl. Zresztą, co ja wam będę mówić? Tutaj Łukasz Zduńczyk wie o tym najlepiej i on wam o tym opowie.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
2: Był Białystok, będzie Kraków, a na początku września Sanach zagra finał trasy stadionowej na Narodowym. Ale Zuzia nie odkłada na potem pisania piosenek.

0: Każdy piątek po 18:00.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mamo, czy wygra Polska?
4: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: Proszę bardzo, jak nam się złożyło. Nie dość, że wzgadnij, kto to mówiliśmy o tej artystce, to jeszcze teraz wam ją gramy w Radio SK2, bo to są najlepsze polskie hity, Roxy i Błękit na zakończenie godziny 19. Ja dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia jutro o 10. Kinga Baryga, pa!
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: I po reklamie.
6: Jest

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: I po reklamie.
4: SK2. Szczecin.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

Jestem jak Borek z farsą. Krążę na okrągło. Jestem jak Borek z farsą. Krążę na okrągło. Jestem jak Borek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.